0: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Radom.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Deska Radom.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.

0: SK Radom.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

0: season. SK Radom.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Witam w poniedziałkowy poranek, Sandra Pawłowska. Poranek pochmurny i deszczowy, bo dziś w Radomiu przez cały dzień będzie padać. Na termometrach mamy aktualnie 11 stopni, maksymalnie dzisiaj do 14. Na ulicach Radomia jeszcze mały ruch i mało samochodów.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. W Rosji bez zmian. Centralna Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki wyborów do Dumy Państwowej. Jedna Rosja, partia kontrolowana przez Władimira Putina, otrzymała w nich ponad 57% głosów. Nielegalne wybory przeprowadzono też na okupowanych terenach Ukrainy oraz w Naddniestrzu oraz Osetii Południowej. A sprawcy napadu na jubilera w Limanowej w Małopolsce zatrzymani. W piątek w jednej z galerii handlowych ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę policjanci zatrzymali 4 osoby.
3: Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
2: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Do zatrzymania doszło w centrum Krakowa. A twórca kultowych komiksów, między innymi o Batmanie i Kapitanie Ameryce, znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins, odwiedził Bełchatów. Artysta spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
4: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
5: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
6: That's great. It's lovely to know.
7: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
2: A na spotkaniu z Mike'iem Perkinsem był reporter Eski Rafał Różycki.
0: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Oddziały chirurgii i anestezjologii do likwidacji. Takie rozwiązanie przedstawiły władze dwóch szpitali w Pionkach i Iłży w powiecie radomskim. O swoich pomysłach powiadomili Radę Społeczną Lecznic. Decyzja jest podyktowana trudną sytuacją finansową. Miesięczna strata lecznic wynosi około 1 000 000 zł. W dzień bez samochodu, pociągiem za darmo. Koleje Mazowieckie kolejny rok z rzędu z okazji Światowego Dnia bez auta wprowadzają darmowe przejazdy. 22 września na wszystkich liniach przewoźnika obowiązywać będzie taryfa specjalna.
0: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: Niestety, ale to musiało się wydarzyć. Co? Zaczynamy poniedziałek, ale spokojnie, wiemy, że w poniedziałek niektórzy już nie śpią i są bohaterami tego dnia. Więc dajcie znać, kto już nie śpi, jakie zawody są z nami od samego rana, bo jedno jest pewne. Wiktor na L4, a Jankę spróbuje naprawić ekspres do kawy, więc co, jest naszym mechanikiem? Reperatorem.
9: Reperator? To babcia tak mówiła kiedyś.
8: Ojej, dobra, cofam. Eskowy Messenger czeka.

0: Jaki sukces?
1: Sukces jest! Działa ekspres do kawy!
0: No ale chyba nie na naszym piętrze, bo nie wiem, czy widziałeś, ale nasz dzisiaj postanowił się nie włączać.
1: Ale no naprawiłem go właśnie!
0: A!
1: Naprawdę!
0: To dobrze, bo już bałam się, że będzie zawód.
1: Ile osób próbowało go naprawić?
0: Już z 7.
1: To 7 osób nie wiedziało, że trzeba włączyć wtyczkę do prądu. Brawo! A ja jestem zawodą elektrykiem, więc człowiek przychodzi od razu, wie. Patrzę po kablu do gniazdka.
2: Ciekawe,
1: no i
2: było
1: działa.
2: Coś poważniejszego, żebyś sobie poradził.
1: No, proszę pana.
0: To by wtedy o tym nie mówił.
1: Później bezpieczniki.
0: Ale na naszym męskowym messengerze pojawiły się już wiadomości od was. Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi. Dzień dobry.
3: Energetyka od rana czuwa. Jedziemy naprawić, żebyście mieli światełko.
1: Tak, to kolega
0: energii
1: z pracy.
0: Energii nam już nie zabraknie.
1: Nie, w żadnym wypadku wszystko podłączone. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
4: Ja właśnie jadę do swojej pracy, zazwyczaj mam takie piękne widoki. Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu pod samym Giewontem. Pozdrawiam.
1: O, to ja tam kiedyś byłem na SOR-ze, pamiętam.
0: A ja też pamiętam twoją tę przygodę.
2: Oni też pamiętają.
1: No dobra, lećmy dalej z tym tematem oczywiście.
0: Dajcie znać, kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi od samego rana. Eskowy Messenger się kłania lub 664.

0: Jednak.
1: Jednak jest!
2: Jest cały czas!
0: Poranny? Pracowanie.
2: Prasujemy, przeglądamy. Heiser poślubił 20-latkę. Wyskoczyło mi tutaj jedynka.
3: Powiedzieli sobie tak, no.
0: Tak.
2: Wszystkiego dobrego. I żyli długo i szczęśliwie. Bardzo dobrze. Dzień dobry,
3: Jadziu. Do następnego ślubu.
2: No, dokładnie, no. Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak, dobry. Dzień dobry, Jadziu.
1: Ale to jest nic, słuchajcie. Dlatego, że w tym momencie prasę, internet atakują newsy a propos naszego kochanego Janka Pirowskiego.
2: Co się wydarzyło, bo wszędzie tylko patrzy. Heiser, a jednak nie tylko Heiser, też nasz Pirowski. Janek Pirowski.
1: No właśnie, Janek co Pirowski, z którym ty, Jadziunia, przecież niejednokrotnie prowadziłaś program, prowadził z kolei niedzielne wydanie Dzień Dobry TVN z Izabelą Krzan. I w internetach piszą, że to był, uwaga, cytuję, prawdziwy festiwal złośliwości między Izą a Jankiem.
2: Ale super, no to pięknie, nieważne jak, ważne, że piszą, tak to się robi.
1: Ja tego nie widziałam, ale tutaj jest również napisane, że w pewnym momencie Janek nie wytrzymał i powiedział do Izabeli Krzan, swojej współprowadzącej, czy ty teraz będziesz kończyła każde moje zdanie? Doskonale! Tak podobno powiedział.
0: Znając Janka... Tak mogło być. Ale ja go bardzo lubię.
2: No my bardzo tęsknimy.
0: Bardzo tęsknię i bardzo lubię.
1: To jaki jest sposób na Janka Pirowskiego? Jaki?
0: Nie dopuszczać go za bardzo do głosu.
2: Dziękujemy, Jadziu. Jesteś kochana. It's

0: kolejna piosenka o tobie, czyli o elektryku.
1: Oczywiście, że z prądem lecimy. 25 minut po godzinie 6, poniedziałek, 21 dzień września. Kończy Dawid Podsiadło. Za chwilę zaczynamy urodziny z Eską.
0: No właśnie, dajcie znać na sk.pl, kto dzisiaj ma urodziny. Można również, jak w jeden z 10, na siebie.
1: Oczywiście, dajcie znać. Czekamy na wasze zgłoszenie. Nawet dzisiaj można wyjątkowo do nas zadzwonić, tak sobie pomyślałem. Czy nie?
0: Nie. No, panie, aż niech tak napiszą. Nie? Ja lubię czytać od nich te laudacje.
1: Pisze, ciebie.

0: sexy chick.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUVa Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 9.

0: Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na www.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Ponownie zaglądamy do Radomia. Nieco więcej samochodów już teraz przy rondzie warszawskim i kozienickim. W samym centrum Radomia jeszcze w miarę spokojnie. Na termometrach 11 stopni, na niebie sporo chmur i deszcz. Dziś maksymalnie do 14.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Małopolska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. Doszło do tego wieczorem na terenie Bukowna. W związku ze sprawą na terenie gminy prowadzona była policyjna obława. Szczegóły sprawy w newsach o 7. A na te środkowe Stany USA zbliżają się ulewne opady. Spodziewany jest także wzrost zagrożenia gwałtownymi powodziami. Mają nawiedzić obszary już zalane w tym tygodniu, w tym Chicago, a także część terytorium Indiany oraz Ohio.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: SK Sport News.
6: Zwycięstwa Lecha oraz Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrz poprzedniego sezonu w meczu z Radomiakiem stracił bramkę już w 16 sekundzie. Później jednak piłkarze Lecha rozbili rywala 5-1. Za to Legia z pierwszym zwycięstwem od prawie 4 lat nad Jagiellonią. W Białymstoku legioniści wygrali 3-1. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. A derby Madrytu dla Atletico przed własną publicznością wygrało 2-1. Z Realem.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Jankes, Kama
10: i Wiktor
11: w Radiu RTSK.
12: Wiktor dzisiaj na wolnym po weselu kolegi musi odpocząć.
13: No, oby się nie okazało, że znowu wypadł z kajaka, jak na kawalerskim to było. Dajcie znać, jakie zawody już nie śpią od samego rana. Dzień dobry.
14: Ja jadę do pracy, żebyście wy mogli jechać do pracy. Będę opiekować się waszymi dziećmi, pracuję w żłobie.
12: To w tej piosence w żłobie leży.
13: Tak, tak, tak. To o tym.

0: 24 minutki do godziny 7, ASK w poniedziałek. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czy to jest zawód? Grzybobiorca. No właśnie, szukałem właśnie tego słowa. Jak to się może teraz nazywać, no? Ale jest, niektórzy już latają, oczywiście szukają teraz latarkami, bo im
1: się
0: ciemno.
1: Grzybiarz nazywa, Janki.
0: Ale chodzi mi o zawód. Zawód grzybiarz?
1: Ja mam nadzieję, że ci, co chodzą na grzyby, nie mają jednak zawodu i że jednak te grzyby znajdują, no bo to jest najważniejsze.
0: Ja ostatnio nie mam zawodu grzybiarza, jestem zawodu elektrykiem, ale byłem na 15 minut i znalazłem 3 grzyby. Jeden podgryziony przez jakieś robactwo, ale
1: był. Czyli smaczny był.
0: Był naprawdę super, posmażyliśmy, było rewelacyjnie.
1: No tylko, że w tym roku grzybobranie może zaboleć, jeżeli zamiast do lasu pójdziemy na targ.
0: Na targu drogo, prawda? Bardzo, bardzo.
1: Nie. Słuchaj, na przykład w Małopolsce za kilogram świeżych wyselekcjonowanych borowików trzeba zapłacić nawet 90 zł.
0: No. Ja się wcale nie dziwię, że niektórzy nawet nie śpią, tylko od razu idą, szukają, zbierają. Pewnie.
2: Jamkes. Kama. I Wiktor.
3: Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Kama, co robisz po dziewiątej?
5: Reklama. Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: I po reklamie.

0: Ale ty robisz te chórki, Janki, naprawdę. Tariru.
1: Ale ty i tak najlepiej śpiewasz. Proszę państwa.
0: Kasia, Kaśka.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Myślałeś, że dwa razy zaśpiewam Kasia, Kasia, a tu jednak był zaskoczenie.
1: Kasia, Kasia, hej, hej, hej, jedna Kasia z nami. Dzień dobry, witamy, 12 minut do godziny 7. Kasia, o której dzień? Mamy teraz 7 godzinę za 12 minut. O której wróciłaś dzisiaj do domu? Dzisiaj czy wczoraj?
3: Wróciłam dzisiaj po północy.
0: A skąd ty wróciłaś? Gdzie ty się szlajałaś po nocy?
3: Och, z Włoch. Byłam w Wenecji.
1: Byłaś w Wenecji! A to chodziło o twoje urodziny, które dzisiaj przy okazji obchodzisz?
3: Tak, dostałam to w prezencie, w zasadzie zorganizowały mi to koleżanki i no i mój mąż no, pomógł mi w tym, żebym mogła to zobaczyć wszystko na własne oczy.
0: Ale fajne koleżanki, fajny mąż. A Wenecja też fajna?
3: Tak, pięknie jest.
0: Ale dobra, to powiedz teraz tak szczerze i uczciwie, bo zawsze mówią o Wenecji, że w Wenecji śmierdzi. Czy to prawda?
1: Ojejku, nie wiedziałem.
3: Minimalnie się zdarzyło, że tam kanałem zaleciało, ale ogólnie mogę tego miejsca i tak wymiata.
1: A co dobrego jadłaś?
0: Na zdjęciach nie widać.
1: A co dobrego jadłaś we Włoszech?
3: Pasta italiano, pyszny makaronik. Pizza też się zdarzyła.
0: O, ale super. No to muszę przyznać, że całkiem fajnie zaczęłaś świętowanie swoich urodzin, a my fajnie to skończymy, bo mamy stówkę urodzinową dla ciebie.
1: To wszystko przez Wojtka. Wojtek, czyja to jest wina? Wina Wojtka, twój mąż.
3: Zasługa, super, Boże, dziękuję.
1: Postarał się, napisał do nas tutaj, no, co trzeba było zrobił, posmarował, no i jesteś na antenie. Gratulacje, co masz do powiedzenia, że Wojtkowi?
3: Kocham cię na maksa, jestem mega wdzięczna, zaskoczona, szczęśliwa, jesteś zarąbisty, wspaniały, cudowny, kocham cię.
0: I niech to się nigdy nie zmienia.

0: Abrakadabra i będzie z nami godzina 7, a dokładnie za 5 minut.
1: Mhm. No ale nim godzina 7, to cały czas sprawdzamy wasze wiadomości na eskowym messengerze, bo mówicie, jakie zawody nie śpią od rana.
2: Siemano Radio SK, jaki zawód nie śpi? Mama i tata i wyprawienie dzieci do szkoły. Pozdrowionka dla wszystkiej całej rodzinki.
0: Jeden z najstarszych zawodów świata.
3: To?
0: No tak, też, też.
1: Jakieś to zdanie słyszałam o jakimś innym kiedyś.
4: Tego dobrego na ten poniedziałek. Przeżyjmy go po prostu.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie, masz coś przeciwko?
3: Phonics Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonics Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Chwilę przed siódmą, czas na Radom, a dziś czeka nas pochmurny i deszczowy dzień z temperaturą maksymalną do 14 stopni, aktualnie w granicach 11. Na ulicach coraz więcej samochodów i już teraz stoicie na Żeromskiego.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Dochodzi siódma, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, dziś zostanie przesłuchany. Chodzi o sprawcę strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Wieczorem po policyjnej obławie policja zatrzymała 52-latka. Jest podejrzewany o postrzelenie dwóch osób, wyjaśnia Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
2: Ranni poszkodowani przebywają w szpitalu. Dramat partii kanclerza Niemiec i kolejna wygrana AfD. Za naszą zachodnią granicą wybory w dwóch landach: Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie. Na północy Niemiec wygrało AfD, a w stolicy zwyciężyła lewica.
4: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej. I to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei lewica, drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
2: Informował reporter eski Michał Rawa. Pod koniec roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Ta ma dać możliwość usłyszenia syreny alarmowej z poziomu telefonu, mówi szef MSWiA Marcin Pierwiński.
5: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
2: A w sobotę w województwach lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania.
6: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Ciepła i wilgotna pogoda sprawia, że część osób wybiera się do lasu w poszukiwaniu grzybów. Nie idźmy sami do lasu i odpowiednio się przygotujmy.
7: Sprawdźmy jakiś telefon do leśniczego, do straży leśnej w danym kompleksie leśnym.
1: Mówiła Edyta Nowicka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Czterech zawodników Radomiaka Radom otrzymało powołania na najbliższe zgrupowania swoich reprezentacji. Wśród nich znalazł się Filip Koperski, dla którego będzie to pierwsze powołanie do kadry Polski U21.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
10: Po siódme wygrywa, zapraszamy i to już za kilka chwil.
11: No, już warto sobie zapisać nasz numer telefonu 664-402-302. Pytania będą tak zaskakujące jak to, że człowiek ledwo mrugnął, już jest po weekendzie.
10: A teraz czas na show Mendes.

0: ostatni dzień lata i to dosłownie będziemy mogli śpiewać tę piosenkę. Mm. Nie dzisiaj, ale jutro, tak? Bo to jutro będzie ostatni dzień lata.
1: 21 dzień września, już jest.
2: Może odwołają.
1: U mnie ostatni dzień lata był tydzień temu. Nie wiem jak to u państwa, nie wiem jak to u ciebie, ale to tak to mniej więcej wygląda. Mamy jesień już, jesień.
0: W zeszłym tygodniu zastanawiałam, czy już kaloryfery nie włączyć. No ale, na razie jeszcze nim się lato skończy, niektórzy chodzą po kawiarniach, jeszcze ogródki są. No jak są ogródki i są gwiazdy, to również są paparazzi. I złapali ostatnio Maćka Musiała, który rozmawiał w bardzo modnej warszawskiej kawiarni. I uwaga,
1: I
0: na zdjęciach
1: tam?
0: Widać, że okładał oko lodem ze szklanki.
1: Przepraszam, wyciągał lód ze szklanki, tak. I wkładał go do oka?
0: No nie do oka, tylko tam tak pod sobie, okiem tak se tam jeździł i tak dalej. No i internauci piszą, że no, może miał ciężką noc za sobą, no może się zmęczył.
1: Czy Maciek ma dzieci?
0: Nie ma.
1: Nie ma dzieci. Panie Maćku, to jak on teraz okłada sobie tak oczy lodem, to co dopiero będzie, gdy jeśli pojawi się właśnie takie zaplecze? Ja, ojciec dwójki dzieci, ja wchodzę do lokalu, od razu proszę o wiadro lodu i od razu głowę do tego wiadra i od razu jest mi lepiej.
0: Ice Bucket Challenge.
1: Tak, dokładnie.

0: pięknie dojechaliśmy do 7.15. Zabieramy się za 7. Wygrywa.
1: 7. Wygrywa w Radiu SK.
2: To jest ten moment, kiedy trzeba dzwonić 664-402-302. Skowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej oczywiście i telefon przy uchu, bo to najważniejsze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
0: I lecimy, czas mamy ograniczony, 2 minutki, więc trzeba się streszczać.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Kałdun. To jaka część ciała?
0: Kałdun.
3: Brzuch.
0: Dobrze,
2: ja
0: bardzo dobrze.
2: Ja tego nie wiedziałam, skąd wy to wiecie?
0: Ja też tego nie wiedziałem. Ja
1: drugie.
0: Też, ale już wiemy teraz wszyscy i bardzo dobrze, gdzie odbywa się Oktoberfest?
3: Niemczech.
0: Niemczech, Bawaria, te sprawy. Ja nigdy nie byłem jeszcze, ale może kiedyś będzie okazja.
1: Trzecie.
2: W ten weekend Filip Heiser i jego 20-letnia, już jak się okazuje, żona wzięli ślub. Czego trzeba życzyć młodej parze?
0: No.
3: Szczęścia.
0: Dziękujemy. Bez koperty, króciutko, konkretnie. Pieniądze. Bardzo dobrze, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Piątek to weekendu początek oraz miejscowość, która jest A. obok poniedziałku, B. środkiem Polski, C. najmniejszym miastem w Polsce.
3: Najmniejszym miastem w Polsce.
2: Otóż nie, jest środkiem Polski. Trzymaj się, wszystkiego najlepszego.
3: Dzięki.
2: Ci życzymy. I odbieramy dalej telefony 664-402-302. Halo?
0: Dzień dobry, witamy. O, teraz będzie pyknięcie. Dzień dobry, kto tam tutaj SK? 7 wygrywa, zatrzymaliśmy się na 5. pytaniu. Halo?
4: Zapraszamy, wybrany numer jest zajęty.
0: To my do nich dzwonimy, czy oni do nas? Proszę do nas dzwonić, proszę nas nie wkręcać.
2: Halo?
0: 47 sekund
4: halo,
0: do końca.
4: Halo?
0: Dzień dobry.
2: Cześć, jedźmy z 5. pytaniem.
0: Piąte.
2: Jeżeli paliwo jest po 9 zł za litr, a ty tankujesz 3 litry, no bo wiadomo, na więcej nas nie stać, to ile zapłacisz?
5: 27.
1: Szóste.
0: Czy śliwki, węgierki można kupić w Polsce, czy tylko i wyłącznie na Węgrzech?
5: W Polsce oczywiście również.
2: 30 sekund! A dzisiaj Polacy grają w ćwierćfinale z Niemcami. Pokaż, jak będziesz kibicowała naszym.
0: Chodzi o siatę oczywiście.
5: Dalej do boju, Polsko!
6: Polska! Biało-czerwoni!
2: Dobra,
0: mamy to!
2: Zupełnie jak ty, skowe klapki, Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównie należą do ciebie.
0: Super. Gratulacje, owacje na siedząco, trzymaj się!
2: A my dzisiaj pytamy, jaki zawód już nie śpi od samego rana i słyszymy, że ty już nie śpisz. Kim jesteś z zawodu?
5: Ja z zawodu jestem prace administracyjne, ale w chwili obecnej nie pracuję, bo spadłam ze schodów
2: i zdrówka życzymy!
0: I tory były złe, tak, tak.

0: ulubiona piosenka Janki twoja, Britney Spears?
1: Czy to jest moja ulubiona? Toxic?
0: No.
1: Nie. Nie, źle pan zaznaczył odpowiedź.
0: Kiedyś byłam świadkiem, jak Janka i Wiktor rozmawiali o teledysku Britney Spears, w którym ma taki czerwony, obcisły kostium na sobie.
1: A to właśnie w tym utworze jest?
0: No
1: to?
0: Właśnie nie wiem.
1: Nie pamiętam.
0: Trzecia pytam.
1: Ale to chyba rzeczywiście w Toxic. To jest mój ulubiony utwór, oczywiście, że tak. Boże, ja nie rozumiałem pytania, proszę pani. No dobra, zamykamy godzinę 7.26, teraz jest ten moment razem z Britney Spears.
0: I za momencik Marcin Procki dosłownie przywieje go z newsami, a nie bez przyczyny mówię przywieje, bo będzie wiało.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Service.

0: Na ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakontekozdobna.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Ponownie czas na Radom. Duży ruch i dużo samochodów korkuje się w centrum na Żeromskiego i Malczewskiego. Utrudnienia też na radomskich osiedlach, między innymi na Zamłyniu. Pogodowo dzisiaj chmury i deszcz, maksymalnie do 14 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Dla wybrzeża wydano także alert RCB. Przez sztorm na Bałtyku spodziewane są wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej w Szczecinie. Około 10.00 zaplanowano podnoszenie niebezpiecznego ładunku. W związku z tym pojawią się utrudnienia, a chodzi o autostradę A6, ale też szosę Stargardzką.
5: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
6: SK Sport News.
4: Problemy piłkarskiej reprezentacji jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania. Nie pojawi się na nim Adrian Benedyczak. Napastnik grający w lidze tureckiej przekazał, że podczas piątkowego meczu doznał złamania nadgarstka i czeka go przerwa od gry w sobotę. Okazało się też, że poważnej kontuzji kolana podczas treningu Juventusu nabawił się bramkarz Kamil Grabara. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy z turniejem w 1/8 finału pożegnali się siatkarze Ukrainy, którzy w 3 setach przegrali z niżej notowaną Rumunią. Z pewnym awansem do ćwierćfinału Francuzi i Włosi, którzy odpowiednio wygrali z Portugalią i Danią, a Polacy jutro w ćwierćfinale zagrają z Niemcami.
5: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama
5: i Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: 7.32, 28 minut do godziny 8.00 tutaj SK w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
10: No właśnie, z jednej strony poniedziałek, ale z drugiej strony szukamy tych bohaterów, którzy już nie śpią od samego rana. Któż to taki?
11: Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia? Oczywiście, że my, kierowcy zawodowi, pozdrawiam miejskiego autobusiku. A i poproszę o jedną kawę, dzięki.
12: Się robi sobie, się robi.
9: Kawka dla wszystkich kierowców, którzy jadą z nami. No i dorzucamy porządne muzyczne dopalenie jeszcze.
13: Tak? Tak.
10: No mówiłeś. No.
14: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: 23 minuty, będzie z nami godzina 8, Radio SK, poniedziałek 21 września. Działo się. Słyszeliście to? To jest chyba PESEL tak zwany, mi się odezwa w buzi.
1: Albo ekscytacja po prostu, ślinisz się już na myśl o tym, o czym będziesz mówił za chwilę.
0: Chodzi ci o mistrzostwa, które by się odbyły w stolicy, jeśli chodzi o motorniczych.
1: No
0: tramwaje
1: właśnie
0: się rozjechały, czyli zablokowały generalnie tramwaje centrum Warszawy w weekend, było niesamowite.
1: 12 europejskie mistrzostwa motorniczych w Warszawie miały miejsce. Mm-hmm. Polacy niestety nie wygrali w tych mistrzostwach, Czesi wygrali.
2: 12 lokata.
0: Brawo!
2: Brawo,
0: brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, oczywiście. Niesamowite były te konkurencje i grali w kręgle i tam zatrzymywanie się we właściwym miejscu, w ogóle coś tam nie... Naprawdę niebywała historia. Kiedy ostatnio tramwajem jechałaś, powiedz mi?
1: Ojejku, ja kocham jeździć tramwajami i pociągami, naprawdę. Ja nawet, żeby
0: dziękuję
1: się nie spłamać,
0: chyba
1: wczoraj.
0: Nie bądź taką Izabelą. Nie. Ale gratulujemy oczywiście 12 miejsca, pozdrowienia dla motorniczych i dla wszystkich, którzy teraz są z nami.
1: Mam tylko nadzieję, że to nie było 12 drużyn.
3: Reklama. Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
7: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
8: No co wy, spawane z profili będą git.
9: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
7: Siadek.
9: No co?
4: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: I po reklamie.

0: to jest, 12 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, Nosel się zbliża.
1: Ale jeżeli lubicie Nosela i lubicie, jak wkręca innych, to pamiętajcie, że na sk.pl można napisać do niego, a potem on dzwoni, wkręca, a potem jest dużo śmiechu. O tak, właśnie jak teraz.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy dodzwoniłam się do pani Honoraty?
3: Dzień dobry, tak, przy telefonie.
4: Moje uszanowanie, Bobylina Helena po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego Biura Podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
3: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię, powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele, u nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
4: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej, ewentualnie gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
3: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
4: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
3: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
4: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
3: No i co?
4: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
3: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
4: Ale dobrze,
3: no
4: bo zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację.
3: Ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
4: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego, jeżeli proszę
3: ja
4: pani...
3: Ja wiem dlaczego.
4: Dlaczego?
3: Proszę, bardzo. Prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
4: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
3: Że ja robiłam. A kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
4: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
3: Nie, no moment. Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
4: Ale to pani do mnie mówi?
3: Nie, do córki.
4: Aha.
3: I teraz co? Ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
4: To też jest to właśnie pokazać, takie czy... rozwiązanie. Mhm.
3: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
4: Proszę pani, to może Radosław by pani coś doradził?
5: Ona latka została skręcona w Radio SK.
3: Radosław.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: I teraz fajnie Kawka wchodzi, ale to czuję, ale to jest cudowny, ale pięknie, ha, jajaj.
1: Bardzo się cieszę, wy też się będziecie mogli cieszyć po godzinie 8, bo uruchamiamy naszą zabawę 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia, ale najpierw trzeba się zgłosić na jaskowym messengerze, zostawić swój numer telefonu, a z racji tego, że dzisiaj od rana pytamy o zawody, to może takie zdjęcie również ze swojego zawodu,
0: z roboty.
1: Z pracy, no dokładnie.
0: Pewnie, że tak, każdy zawód oczywiście wchodzi do gry, dajcie sobie szansę na 5 stówek, później wybieracie, czekamy albo nie, z kim się będziecie lepiej czuć na antenie, żeby zgarnąć 5 stówek. Dajcie sobie szansę. Tak, tak, tak, tak.
2: 5 słów, 5 stów. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Chwilę przed ósmą zaglądamy do Radomia. Cały czas duży ruch na ulicach naszego miasta. Korkuje się na krzyżówce Szarych Szeregów i Wernera. Jadąc dalej, stoicie też przy rondzie na Oku Lickiego. Na termometrach 12 stopni, dziś maksymalnie do 14. Będzie deszczowo.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Ósma na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na wschodzie bez zmiana, wynik bez zaskoczeń, bo opozycji nawet nie dopuszczono do wyborów. Według częściowych wyników głosowania do rosyjskiej Dumy zwycięstwo odniosła partia Jedna Rosja Władimira Putina z wynikiem ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą jeszcze 4 ugrupowania, wszystkie lojalne wobec Kremla. A za szczegółami reporter SK Michał Rawa.
3: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
2: Medialne doniesienia o płatnych spotkaniach i błyskawiczna reakcja z otoczenia głowy państwa. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda skrytykował doniesienia o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego. Według publikacji Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z prezydentem za nawet 100 tysięcy dolarów.
4: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma.
2: Mówi prezydencki minister, a właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem prezydenta. A do Warszawy zjedzie dziś piłkarska reprezentacja Polski. Rusza zgrupowanie przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wiadomo, że mimo powołania na kadrze zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na wtorek.
5: SK Radom.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Raz zabrane młode zostaną naprawdę odrzucone przez swoich rodziców, wyjaśniają leśnicy i apelują o niedotykanie i nieprzenoszenie do leśników młodych, dzikich zwierząt z lasu.
6: One powinny trafiać, jeżeli wymagają pomocy, do ośrodków rehabilitacji.
1: Wyjaśniała Edyta Nowicka z Lasów Państwowych w Radomiu. Nowe boiska, hale sportowe i pump tracki, a także wsparcie dla kół gospodyń wiejskich i lokalnych organizacji. Samorząd województwa mazowieckiego przekazał ponad 7,5 miliona złotych na inwestycje i inicjatywy w regionie radomskim oraz powiecie grójeckim.
7: Jankes, Kama i Wiktor
8: w Radiu RTSK.
9: Kamcia, to co masz na głowie, to co to jest? Taka kulka?
10: To jest koczek. Aczkolwiek kiedyś usłyszałam, że się czesze na samuraja.
9: Proszę Państwa, tutaj Jankes i Samurajka. Witamy 2 minutki po godzinie 8:00 i za chwilę zabieramy się za 5 stów, 5 stów.
10: No i 5 stów będzie można zyskać oczywiście. Mm-hmm. Wrzucajcie na skowego messengerka nam informację dotyczącą swojego zawodu, czyli zdjęcie od siebie z pracy, no i numer telefonu, bo będziemy dzwonić.
9: Jesteś samurajką? Pokaż mi jeszcze swój miecz.

0: Hej, tu SK, hej, tutaj 8 minut po godzinie 8. Hej, tu 5 słów, 5 stów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Kamer, kogo wybierze, Aśka?
2: No, ja obstawiam, że ciebie.
0: Ja obstawiam, że ciebie. Ja mam to samo do powiedzenia, co Kama. Jest z nami Asia, dzień dobry, witamy z samego rana.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Jak ci mija poranek?
3: Bardzo dobrze, już jestem po pierwszej kawce.
2: To się może przydać.
0: Przyda się 5 stówek, prawda?
3: Pewnie, że się przyda.
2: Neurony będą zaraz szybciej śmigać. Asieńko kochana, powiedz, kogo wybierasz dzisiaj do naszej zabawy?
3: No ja od długiego czasu marzę o tym, żeby zagrać właśnie z tobą.
0: Przepraszam.
2: Bardzo się cieszę, Asiu.
0: Bardzo dobrze, Kama kocha tę zabawę. Naprawdę to jest wspaniała historia. Dziewczyny, poznajcie się troszkę bardziej, żeby było łatwiej kojarzyć.
2: Asieńko, opowiedz mi coś o sobie. Co ty lubisz robić na co dzień?
3: Co ja lubię robić? Mnie jest wszędzie pełno, więc szukam sobie nowych aktywności. Mhm. Także jestem osobą pełną energii, lubię próbować nowych rzeczy. Mhm.
2: Co ostatnio takiego szalonego zrobiłaś?
3: Co ostatnio szalonego zrobiłam? No tak potrafię się, wiesz, spakować nagle i wyjechać gdzieś 800 kilometrów stąd, więc...
0: Przygody, tak jak ty!
2: To Asieńko, ja w takim razie chyba już wszystko wiem. Po prostu jesteś tak samo walnięta jak ja, więc powinno pójść dobrze. To ja wychodzę ze studia. Powodzenia!
0: Zapraszamy. Kama, dziękujemy, Kamcia! Kamcia sobie poleciała na chwilę odpocząć. No i bardzo dobrze. To co, zabieramy się za 5 słów, no i będziemy słuchać, jak tam twoje skojarzenia. Chodzi o jeden, jedyny wyraz, dobra, Asia?
3: Tak jest.
0: Dobra, lećmy. 5 słów, 5 stów. Pierwsze słowo, poniedziałek.
3: Praca.
0: Zapisujemy. Jest praca.
4: Bardzo smutne skojarzenia.
0: Okej. Okay. Wesele.
3: Zabawa.
0: Filip Heiser w weekend miał weselicho. Dobra. Pociąg.
3: Podróż.
0: No, okej. Okay. To fajne skojarzenie, powinno się udać. Ogród.
3: Kwiaty.
0: Mhm. Kwiaty. No i na koniec jeszcze ciasto.
3: Sernik.
0: Ciasto, sernik. Bardzo dobrze. Ostatnio mówiliśmy o sernikach, w sensie, no, jak zwykle z rodzynkami, a cała reszta bez. No dobra, okej. Poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty, ciasto, sernik. To twoje skojarzenia do naszych słów. Za chwilę pojawi się Kama, bądź blisko radia, bądźcie wszyscy blisko radia. Za chwilę wracamy do zabawy.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Asia, jesteś tam?
3: Jestem.
0: Jesteś blisko radia?
3: Jestem.
0: Bardzo dobrze, blisko radia. Trzymaj się, za chwilę do ciebie wracamy.

0: 17 minut po godzinie 8. Pięć słów. Mamy pięć słów, do których Asia. Dzień dobry, Asiu, raz jeszcze.
1: Cześć.
0: Fajnie jestem. Skojarzyła na naszej antenie. Przypomnijmy może, co to było szybciutko. Możemy? Jesteś, halo?
1: Jestem.
0: Dobra, poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty i ciasto, sernik. Bardzo dobrze. Zapraszamy panią Kamę do studia Eski. Chodź, Kamcia, chodź.
2: No jestem.
0: Kama z szklaneczką wody i bardzo dobrze. Kama, będzie dobrze.
2: Mówisz?
0: Ja po raz kolejny obstawiam tak 300 przynajmniej. A może i więcej.
3: No, Janki zasłonię monitor, bo ona podgląda.
0: Ja rzeczywiście chowam monitor, żeby nie było. Proszę schować monitor.
4: Do okulisty muszę iść, ja nie widzę.
0: Asia, no to Kama już jest. Trzymamy kciuki za was.
4: Lecimy.
0: Kamcia, pierwsze słowo. Dawaj. Uwaga, poniedziałek. Jakie słowo, jakie skojarzenie pojawiło się ze strony Asi, naszej słuchaczki?
4: Moim zdaniem to jest bardzo proste. Ja będę obstawiała, że jest to słowo praca, ale upewnię się oczywiście u mojej fantastycznej współgraczyni.
2: Tak.
0: Dobrze! Mamy stówkę, jest dobrze.
3: Jednak widziała.
0: Jest stówka, można tańczyć. Mamy słowo wesele.
4: Wesele.
0: Z czym ci się kojarzy? No w weekend się działo, jeśli chodzi o wesele.
4: No, Wiktor na weselu, na poprawinach, dlatego go dzisiaj tutaj nie ma.
0: On przypadkiem nie był u Heizera może?
4: Nie. Nie był u innych fajnych ludzi.
0: Dobra.
4: Dobrze.
0: Wesele. Słowo, które cię, no, kojarzy.
4: Czy to jest zabawa?
2: Jest!
4: Dobre te słowa, podoba mi się.
0: Słuchajcie, coś to, no dobra, okej, lećmy dalej, ale Kama idealnie leci. Pociąg, Kamcia.
4: Pociąg. Pociąg mi się kojarzy tylko z jednym, ze spóźnieniami.
3: A w weekend były.
4: No były, no masakra, no ja cały czas jeżdżę oczywiście pociągami. Kocham to, szczerze mówiąc, ale to spóźnienia to jest masakra. Dobra, ja obstawiam spóźnienia. Spóźnienia.
0: Asia, co to na to, co powiedziałaś, jak skojarzyłaś?
2: Podróż, Kama, podróż.
4: No to spóźnienia, to się wszystko zgadza.
3: To jest wypadkowa podróż.
0: Dobra, mamy na razie dwie stówki. Czwarte słowo. Ogród.
4: Ogród.
0: Czy... Nie kombinuj za bardzo, to jest proste.
4: To jest proste. Czy to będą w takim razie rzeczy, które rosną w ogrodzie i ładnie pachną?
2: Tak.
4: Kwiatki.
0: Ha, dobrze. Ogród, kwiaty. I ostatnie słowo.
2: Super.
0: Kama jest dobra, to ciasto.
4: O nie, to będzie najtrudniejsze.
0: To ciasto.
2: Wiesz to na pewno.
4: To jest najtrudniejsze dla mnie.
3: Ale nie. Dobra podpowiedź, wiesz to na pewno.
2: To zjesz. Na pewno wiesz.
0: I zjesz to na pewno.
4: Nie.
0: Ty lubisz to.
4: O nie, ale ja lubię wszystkie ciasto, na tym polega problem.
2: Ale to lubisz wyjątkowo. To.
3: Bez dziur.
4: O Jezu, teraz to już nie wiem. Ale to jest z rodzynkami czy bez?
2: Tak.
4: Sernik.
0: Super.
2: 4 stówy! Super!
0: Oj, dawno nie było 4 stówek, bardzo dobrze. 4 stówki dla Asi, naszej słuchaczki. No gratulacje, owacje.
2: Dzięki,
0: pięknie, cudownie.
4: Kochana, czuję się zaproszona na sernik.
2: Dziękuję, zapraszam.
5: 5 stów. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 7.26 na Eskowych Zegarach. Za moment Marcin Procki wpadnie do nas z newsami i będzie mówił o tym, że w Gdyni rozpoczyna się festiwal filmowy.
1: Bardzo dobrze, ja uwielbiam oczywiście. Pamiętasz, kiedyś chodziłaś do kina i były kroniki filmowe?
0: Nie.
1: O, dopiero... Nie pamiętasz?
0: Ja jestem z czasów, kiedy kronik filmowych nie było, kochanie. Dinozaurów również, nie?
1: Pamiętam. Było pięknie. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grujec.
7: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
8: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
9: Przysięgamy!
8: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
9: Przysięgamy!
8: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.

0: На небе хмуры и дождь, на термометрах дзиś до 14 stopni.
1: Спонсором программы был владелец платформы Otomoto.
2: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, zmasowana akcja policji z Warszawy. W ciągu dnia policjanci sprawdzili blisko 800 domów, mieszkań i hosteli. Zatrzymali 101 osób poszukiwanych listami gończymi czy z nakazami doprowadzenia. Kierowcy, spore problemy na śląskim odcinku autostrady A1. Między Bytomiem a Pyrzowicami osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Do wypadku doszło na remontowanym i obecnie zwężonym odcinku autostrady. Ruch odbywa się tam wahadłowo, a w kierunku Łodzi ustawił się 5-kilometrowy zator. Na koniec z Gdynia, gdzie startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Otworzy go pokaz Dzikiego, Dzikiego Wschodu Jana Cholubka, a o najważniejszą nagrodę, statuetkę Złotych Lwów, powalczy 16 produkcji.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
5: Dzień dobry, witamy 8.32. Fajnie, że z nami jesteście. Mamy nadzieję, że wszystko u was w jak najlepszym porządku.
6: No właśnie, a jeżeli potrzebujecie odrobinę pocieszenia, to mam dla was dobrą informację. To już 8,5 godziny poniedziałku za nami.
5: To co, kolejna kawka? Może?
7: Posłuchaj, zawsze.
5: Lejemy, polewamy was naszą ulubioną muzyczną kawą. Korzystajcie, delektujcie się, dołączy za chwilę m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret. Nowy numer.

0: No i pięknie dojechaliśmy do 8:38, już 22 minuty będzie z nami godzina 9. Spojrzałem, no bo tutaj ktoś wysłał nam SMS-a. Pozdrowienia, wracamy z wesela. I teraz pytanie, czy to było wesele, na którym był Wiktor Brzozowski, nasz cudowny, kochany kolega, który jutro do nas wraca, czy może to chodziło o wesele pana Filipa Heizera?
1: No właśnie, Filip Heizer, 41 lat, wziął w Krakowie ślub z 20-letnią Bianką, która od wczoraj może się już nazywać jego żoną. Patrzę na zdjęcia, bo wszystkie gazety oczywiście
0: 21 lat różnicy?
1: No proszę pana, no. Co to jest w dzisiejszych czasach?
2: Kto nie szalał w młodości?
1: No, oczywiście, ale że tak. Było, piękną sukienkę ma dziewczyna, naprawdę prześlicznie. Widzę, że pan Zygmunt Heizer szalał po prostu jak
0: ta lala. Ale widziałaś, jaką miał białą koszulę? Ta biel była tak niesamowita, to cały czas działa!
3: Brawo! Niech żyje nam!
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
7: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
8: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
11: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Widziałeś, co robię? Skrzynka mi się zapchała. No, tyle dostałem maili w weekend, że po prostu nie ma gdzie grzyba żadnego włożyć już, no. Dajcie spokój, no ludzie. Proszę do mnie nie wysyłać maili.
1: Właśnie, jeszcze raz to weź wszystko teraz przeczytaj. No ale ty masz jedną robotę, a nasi słuchacze mają inną robotę.
2: Eska, no jak to kto nie śpi? No jak to kto? No przede wszystkim budowa nie śpi, tak? Lecimy wstawiać okna. Pozdro.
0: Oj. Pan pracuje w Windowsie, no. Otwiera okienka, no. Teraz się otwieramy na Sombra. Sombr w Radiu SK. 11 minut i będzie z nami godzina 9. Kama, czujesz, że kawa mi cały czas działa?
1: Niestety widzę.
0: Czemu niestety? Chodź, zatańczymy, dziewczyno.
1: Ojej,
0: ty się, ja potańczę.

0: You wanna lose yourself to this? Let's go.
1: Nowiutka Miley Cyrus. No przeczytaj, jaki to jest tytuł? No proszę
2: ojejku,
1: bardzo.
2: To jest bytu... O, bytu? Bas! No. A ty możesz dokończyć, daję ci tę szansę. Proszę bardzo.
1: Trudne słowo faktycznie. Bas persuades na propozycjach do naszej Kamer, gorącej dwudziestki.
2: Jakby pasujemy do siebie. Proszę państwa, Miley Cyrus w utworze Bas...
1: Persuades!
2: Yeah, baby! Dziękujemy za dzisiaj. Wracamy jutro, będziemy w komplecie. Wiktor wróci z wesela, będziemy sprawdzać
1: poczekaj,
2: jego...
1: Poczekaj, bo jeszcze dzisiaj z nim nie gadaliśmy i nie wiemy, czy przypadkiem sobie czegoś nie zrobił na tym weselu, bo Wiktor co jak co, ale potrafi się bawić.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
10: ludzkie szczątki
9: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
10: Tajemnica, której nie da się zatopić.
9: Już w księgarniach.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Przed godziną 9 zaglądamy do Radomia. Pogodowo dużo chmur i opady deszczu. Tak będzie przez cały dzień. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni. Na ulicach już nieco spokojniej.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niebezpieczna pogoda i dużo pracy służb w północnej Polsce. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Wszystko przez silny wiatr, mówi Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
3: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
2: A najczęściej strażacy usuwali powalone drzewa blokujące drogi. Do południa na wybrzeżu spodziewany jest silny wiatr osiągający nawet 100 km na godzinę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca w sieci premier Donald Tusk.
4: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
2: Na głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed uczestnikami ponad 3300 km 96-letni Sobiesław Zasada wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Legendarny kierowca rajdowy powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
0: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Pies w lesie tylko na smyczy. O tym obowiązku przypominają radomscy leśnicy. Przestrzeganie nakazu jest bardzo ważne.
5: Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem.
1: Mówiła Edyta Nowicka z Lasów Państwowych w Radomiu. Moja Radomka Radom zwyciężyła w turnieju o solną piłkę 2026. Zespół z Radomia wygrał wszystkie trzy spotkania rozegrane podczas zawodów w Wieliczce.

chciałam się z wami tylko przywitać, bo poniedziałki czasami takie są. 4 minuty po 9:00, DJO End of Beginning w Radiu SK. Cokolwiek by się dziś nie działo, to poproszę uśmiech na twarz, dlatego że dziś jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Wiem, że życie bywa kwaśne jak ten sok z cytryny, który dostają laureaci do picia, ale my sobie damy radę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, za chwilę wracam do was z 30 sekundami tylko dobrych informacji, a teraz jeszcze Andrea Bocelli, Wesce.

0: bardzo dobry to był numer, czyli Timbaland, Keri Hills on the Way I Are w Radiu SK, 17 minut po godzinie 9. Wiem, poniedziałki właśnie takie są, ale od tego też macie nas, dlatego już teraz czas na coś, co mam nadzieję wszystkim nam poprawi humor, czyli dokładnie 30 sekund tylko dobrych informacji, ale musicie dać mi chwilę, bo przy tych 30 sekundach wcale nie jest tak łatwo się odnaleźć i postanowiłam to zrobić zgodnie z założeniami. Dobra, lećmy. Mamy nowego polskiego noblistę. Nagrodę Nobla dostał już co prawda jakiś czas temu, ale teraz okazało się, że laureat Nagrody Nobla z medycyny profesor Wiktor Ambros ma polskie obywatelstwo, które potwierdzano dokumentami 14 września. A we wrześniu właśnie lepiej oceniamy swoją obecną sytuację, bo bieżący wskaźnik polskich nastrojów konsumenckich poprawił się względem sierpnia. I jeszcze ważna informacja, bo sen wpływa na efektywność, co udowodnili naukowcy. Studenci, którzy płacono po 5000 dolarów za dłuższy sen, poprawili wyniki na uczelni. Eksperyment pokazał związek między zwiększeniem ilości snu, a lepszymi ocenami. Gdyby ktoś mi tyle płacił, to prawdopodobnie też bym lepiej się uczył albo pracowała. Kolejna dawka dobrych informacji już jutro.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom, ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: Alex Warren Passenger zagrają na 23 minuty do 10 w Radiu Łyska, a podobno niebo płacze z tytułu samego poniedziałku. Tak mówią ci złośliwi, którzy dziś wyglądają za okno i widzą to, co się dzieje. My podejdziemy dzisiaj do sprawy inaczej. Lubię poniedziałki, bo... Proszę dokończyć takie zdanie. Głosówki na eskowym Messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia też czekają. Ja też czekam na dużo powodów, dla których poniedziałek warto lubić. Lubię poniedziałki, bo... Bo przede mną jeszcze cała reszta tygodnia, w którym może zdarzyć się wszystko i albo osiągniemy same sukcesy, albo same porażki i ciekawość. Tutaj jest kluczem do tego, żeby jakoś dobrze się w tym odnaleźć. Można nagrać cokolwiek w swojej głosówce. Ja wam zagram. Jennifer Lopez, Angel Mama, za chwilę Westy.
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: Kasacja pojazdów 725 500 300. Powtarzam, 725 500 300.
8: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Wojas Development.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Tove Lo, Talking Body w Radiu SK. 6 minut do godziny 10. Pytałam was, dlaczego lubicie poniedziałki, żeby trochę ten dzień tygodnia odczarować. Nie spodziewałam się, że znajdziecie aż tyle powodów i tyle głosówek zostanie nagranych, ale czekam na więcej. Martyna?
1: Ja lubię poniedziałki z tego względu, że jakoś miarę szybko mi mijają. Nie tak jak piątek. Piątek zawsze się wlecze. Poczeka się na weekend. Pozdrawiam wszystkich.
0: Po raz pierwszy słyszę, żeby ktoś tak krytycznie wypowiedział się o piątku. Możemy się, Martyna, zamienić. Ja przejmę twoje wszystkie piątki, a ty weźmiesz moje wszystkie poniedziałki. Po 10:00 gramy kolejne hity, w tym nowości.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu, gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Dziś pierwszy dzień kalendarzowej jesieni i w Radomiu pogoda typowo jesienna. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni, w ciągu dnia opady deszczu. Na ulicach tutaj zdecydowanie spokojniej, aktualnie możecie postać jedynie w centrum Radomia.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu w Pszczółkach pod Gdańskiem. Pociąg relacji Gdynia-Tczew potrącił dziecko, dziewczynka zginęła na miejscu. A na miejscu cały czas pracują też służby. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami w ruchu pociągów. Droga zamknięta. Saperzy rozpoczęli podnoszenie ćwierćtonowej bomby z czasów II wojny światowej. To w Szczecinie wstrzymany jest ruch w rejonie węzła Kijewo. Policja wyznaczyła tam objazdy. W SK News teraz ważne informacje od reportera SK Mateusza Tomaszewicza. Jak wygląda sytuacja w związku z akcją saperów?
0: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
17: Na akcję ma potrwać kilkadziesiąt minut. Wypadek z udziałem córki byłego prezydenta. Doszło do niego na trasie S7 w Świętokrzyskiem. W pobliżu Kielc Jaguar, którym kierowała Kinga Duda, uderzył w bariery.
14: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
17: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a kierującej nic poważnego się nie stało.
18: SK Radom News.
16: Witam, Sandra Pawłowska. Wolontariusze Szlachetnej Paczki w Radomiu poszukiwani. Kto może zostać wolontariuszem, mówi Katarzyna Cielecka, lider Paczki w Radomiu.
19: Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny.
16: Szczegóły znajdziecie na stronie Szlachetnej Paczki. Radom jak Radom z kolejną porażką. Tym razem Zieloni przegrali na wyjazdowym spotkaniu z Lechem Poznań aż 1-5. Mimo szybkiego gola dla Radomia w 16 sekundzie, nasi nie zdołali zatrzymać mistrza Polski. Obecnie Radomiak zajmuje 14 miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 9 punktów.
20: 9:50, wszystkie hity zaczynają się w Esce, to jest hasło, które nam przyświeca i teraz będzie na to dowód, bo mam taki jeden kawałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: czego być może potrzebowaliście. Everlasting i Armin van Buuren, do usłyszenia przed chwilą na antenie Radia SK. Ja chciałabym od was usłyszeć, za co lubicie poniedziałki. Lubię poniedziałki, bo jest w tym wszystkim Michał, chyba dobry reprezentant głosu nas wszystkich.
1: Cześć SK. Ja właśnie też się tak zastanawiałem, za co najbardziej lubię poniedziałki i doszedłem do wniosku, że poniedziałki lubię najbardziej za...
0: Po prostu jest tu bardzo dużo argumentów. Nie da się ich wyrazić w jednym zdaniu i tego będziemy się trzymać.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakontekozdobna.pl.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grujec.
11: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet. Poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
16: I po reklamie.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: I po reklamie.

0: Fast Boy Music Sound w Radiu SK 6 minut do 11. Bogaci ludzie z klasą zawsze mają w domu te rzeczy. I czytam tę listę, bo pewnie byliście ciekawi, skoro powiedział mi o tym internet. Na pierwszym miejscu tej listy jest szklana karafka na wodę. To podobno mają w domu bogaci ludzie z klasą. Ja myślałam, że bogaci ludzie z klasą to mają przede wszystkim w domu sporo pieniędzy. Mogłam się mylić. Po 11 w Radiu SK kolejne hity. Będzie m.in. Dawid Podsiadło, jego sezon, a także Robin Schulz i Watermat, którzy sprawią, że będzie wam się lepiej pracowało w rytm naszych eskowych hitów.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji. Karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
12: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
13: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Przed 11 czas na Radom. Pogodowo bez zmian, aktualnie 13 stopni, dziś maksymalnie do 14 i dużo chmur na niebie. Na ulicach natomiast cały czas w miarę spokojnie, większy ruch jedynie w centrum Radomia.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. Służby usunęły już ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
21: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
20: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba trafi teraz na poligon Drawski, gdzie zostanie zdetonowana. A u nas teraz Poznań i tajemniczy incydent na osiedlu Junikowo. Mieszkańcy Szeregowca najpierw usłyszeli huk, a później w jednym z dachów odkryli niewielką dziurę. W domu uszkodzony został podwieszony zawieszany sufit.
0: Policjanci nie znaleźli obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu.
20: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Nikt nie został ranny, a jak sprawdzono, nad budynkiem nie przelatywał żaden obiekt. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenia, w wyższych partiach pojawił się śnieg.
17: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
20: Mówi nam Edward Lichota, ratownik TOPR, który odradza wyjścia w góry. Teraz jeszcze tenis i wygrana Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Singapurze. W zakończonym przed chwilą meczu z Rebeką Szramkową wygrała 6-4, 6-2.
22: SK Radom. Na czasie.
23: Witam, Sandra Pawłowska. Wiemy, z kim Zieloni zmierzą się w drugiej rundzie Pucharu Polski. Radomiak zagra z druligową Awią Świdnik. Podopieczni Rafała Grzyba rozegrają ten mecz na wyjeździe. Przypomnijmy, w pierwszej rundzie Zieloni pokonali drugą drużynę Korony Kielce, a Awia Świdnik wieczystą Kraków. Spotkanie drugiej rundy w dniach od 27 do 29 października. Na razie nie jest znana dokładna data meczu. Trwają zapisy na drugi radomski bieg onkologiczny. Wydarzenie już 4 października. Zapisy na biegiemradom.pl.
24: Każda sekunda i nawet każda minuta na wagę złota, zwłaszcza jeżeli omija Was spotkanie, zebranie, telefon lub cokolwiek takiego, co spowoduje, że trzeba byłoby szybko wracać do pracy. Minuta po 11:00, a on mokry już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak, brzmi poniedziałek. Mam nadzieję, że u was równie dobrze. Robin Schulz, 16 minut po 11. Za co lubicie poniedziałki? Będziemy dzisiaj cisnąć ten temat, żebyśmy wszyscy przekonali się, że to jest całkiem dobry dzień tygodnia. Jest Jona, Janeta.
1: No więc za co się lubi poniedziałki? No poniedziałki lubi się za to, że można powiedzieć, to dopiero poniedziałek i usprawiedliwić tym totalnie wszystko. Pozdrawiam, buziaki.
0: Gorzej jak się tak mówi co tydzień, a potem z poniedziałku robi się piątek, a sytuacja się nie zmienia. Trzymam kciuki, żeby tym razem było inaczej. Radio SK. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: I po reklamie.

0: Jak ktoś sobie tak wystukiwał rytm nogą, to spalił trochę więcej kalorii. 24 minuty do 12. Adam Lambert, Ghost w Radiu SK. Ważne przesłanie od Adama.
1: Cześć SK. Właśnie jadę na grzyby. Informacja dla wszystkich grzybiarzy. Pamiętajcie, każdego grzyba można jeść. Po prostu niektóre tylko raz.
0: No, kilka lat
2: trzymajcie
0: temu...
2: Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, bardzo dobrze powiedziane. Kilka lat temu świat obiegła informacja, że niektórzy jedzą muchomory w celach jakichś różnych dziwnych doznań. Jedyne, czego doznałam słuchając tego, to poczucia strachu o wasze życie, więc nie róbcie tego.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna

0: Obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
3: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
4: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
5: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
6: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
7: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
8: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witka Cego 2B, telefon 600 600 048.
10: I po reklamie.

0: bez końca, to się ciągnie ten poniedziałek, a on się jeszcze na dobre nie zaczął. Z Karcem z bez końca w Radiu SK na 6 minut do godziny 12, ale 12 na horyzoncie to już tak połowa dnia, to już będzie tylko lepiej. Zwłaszcza, że Rafał Adamczak przychodzi tutaj do studia, to w ogóle będzie lepiej. Ma dla was eskowe hity, ma dla was dużo uśmiechu, bo widziałam, całe na biało wjeżdża. I dosłownie, w radiu nie widać, ale ja wam to opowiem. Jutro się słyszymy od 9.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
4: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka, handel międzynarodowy. Już dziś skorzystaj z promocji 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
8: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
9: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
10: Ludzkie szczątki.
9: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
10: Tajemnica, której nie da się zatopić.
9: Już w księgarniach.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Przed 12 czas na Radom, 13 stopni cały czas na termometrach, maksymalnie do 14 jeszcze dzisiaj możliwe opady deszczu. Wyjeżdżam z Wami jeszcze na ulicę, nieco więcej samochodów w centrum na Żeromskiego, Malczewskiego czy Słowackiego.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Zbliża się 12 czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Trasa wciąż jest zablokowana. To w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Pociąg potrącił tam dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Ruch pociągów został całkowicie powstrzymany. Przyczyny wypadku badają służby. Kolejna odsłona procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła trzyosobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał trzech biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię.
14: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
17: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodziny ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytań. Trwają teraz przesłuchania. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. To wynik awarii technicznej sprzętu, mówi rzecznik Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, major Damian Stanula.
18: W wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu.
17: Żandarmeria będzie teraz ustalać, dlaczego doszło do tej awarii.
19: SK Radom. Na czasie.
16: Witam, Sandra Pawłowska. Będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną w naszym mieście i pomyśleć o własnym rozwoju zawodowym. 23 września Miejski Urząd Pracy organizuje pierwsze dni kształcenia i rozwoju zawodowego. Będzie można zapoznać się z ofertą ponad 20 szkół i instytucji. Stoiska będzie można odwiedzać od 10 do 14. Resursa Obywatelska wraca z cyklem spacerów po mieście. Tym razem uczestnicy poznają miejskie kabliczki, figury i krzyże oraz związane z nimi niezwykłe historie i legendy. Spacer po mieście 26 września, start o 10.
20: Dwie minuty po godzinie 12 od samego rana. Walczymy z poniedziałkiem, zmagamy się z poniedziałkiem. Ciekaw jestem, czy teraz nasz organizm już jest na to gotowy, co w tym tygodniu się jeszcze wydarzy. No ale chyba tak, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry. Teddy Swims, Bad Dreams. Tak zaczynamy tę godzinę.

0: Jak się jutro nie będziecie mogli dobudzić, to spróbujcie sobie tak na całe gardło zaśpiewać przed lustrem rano w łazience, jak wokalista Nickelback. To naprawdę pomaga. Czy przed, czy po myciu zębów, tego już nie podpowiadam, to już tam sami takie rozwiązanie znajdziecie, ale rzeczywiście śpiewanie na całe gardło to jest bardzo dobra robota, szczególnie rano. Nickelback, How You Remind Me, to jest Tesca, to są hity na czasie 17 minut po godzinie 12. Trochę radiowej kuchni wam zdradzę, przed chwileczką sobie plotkowaliśmy tutaj z chłopakami od Newsów, czyli z Jakubem Krzyżakiem i Jakubem Konieczkowiczem i tak trochę narzekaliśmy na poniedziałkowy ból istnienia i padło takie zdanie, uwaga, uczciwa praca jest zmorą uczciwych ludzi. Po czym oczywiście nastąpiła salwa śmiechu. Jak mamy jak klasyk, śmiechom nie było końca. I ja chciałem was zapytać, czy wy też takie macie poczucie, że podchodzicie do swojej roboty czasami zbyt uczciwie i jesteście przez to, no nie chcę mówić wykorzystywani, ale czujecie sami, że coś jest nie tak przez tę waszą uczciwość? No to dajcie znać w takim razie w głosówce, ewentualnie w SMS-ie pod 664-402-302. Kiedy czuliście się trochę wykorzystani przez swoją ogromną uczciwość wobec pracy, wobec kolegów, koleżanek z pracy? No właśnie. Więc jak chcecie, to teraz Eska jest z wami. Eska czuje ten ból. Eska chętnie nawet jakimś gadżetem pomoże znieczuli i hitami na czasie. Czekam na te wasze głosy. Kiedy poczuliście, że wasza uczciwość pracy obróciła się przeciwko wam? A jeżeli chodzi o hity na czasie, będzie DNA, More Than A Game, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion w Radio SK.
1: Radio SK. Reklama. Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
10: I po reklamie.

0: Ci, którzy w Sopocie zdobyli bursztynowego słowika. Duet Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK to są hity na czasie. 22 minuty pozostały do godziny 13. Ja was zapytałem, czy wy czasami macie takie poczucie u siebie w pracy, że być może przez waszą ogromną uczciwość, no bywacie wykorzystywani? Albo że ta uczciwość to się czasami przeciwko wam obraca? Jest głosówka od Przemka?
1: Cześć, Oska. Jeżeli chodzi o zbyt uczciwe podejście do pracy, to w mojej byłej firmie zgodziłem się szefowej tak na telefon.

0: sekund do skoku na przyjście na zastępstwo za kogoś, kto akurat nie mógł przyjść. I zgadnijcie potem, co się stało. Zaczął być coraz więcej telefonów. I przestałem.
1: No tak. Szkoda, że na przykład szefowa nie zwróciła się z prośbą o poręczenie kredytu, nie? Wtedy i szefowej by zależało też na tym, żebyś ty miał pracę, to byłaby jakaś transakcja wymienna i może gwarancja zatrudnienia. Jeszcze Piotrek ze swoją głosówką.
2: Ja tu cały czas czuję się wykorzystywany. Kurczę, jako jedyny w całej 16-osobowej brygady robię to, co robię. Więc za mnie nikt to nic nie zrobi.
1: Nie, ja bym to raczej określił i tak mówią szefowie, że to jest twoja tak zwana wąska specjalizacja, a to już jest zaleta.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
9: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
10: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
11: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
19: I po reklamie.

0: Jeden z moich ulubionych kawałków ostatnio, Temper City Reverse Psychology. To jest Tesca, to są hity na czasie. Dokładnie 6,5 minuty i będzie godzina 13. Można synchronizować zegarki. To jak to jest z tą uczciwością w pracy? Czasami jest tak, że jesteśmy bardzo uczciwi i zaraz dostajemy w kości. Odezwał się do nas ze swoją głosówką Bartek. Trochę smutny Bartek.
1: No, niestety przez to wasze pytanie człowiek wrócił myślami tam, gdzie nie chce wracać, ale nieraz człowiek został wykorzystany i nie było to za przyjemne uczucie, ale co zrobisz? Na szczęście już tam człowiek nie pracuje i jest teraz dużo lepiej, no. Dzięki.
0: Najpiękniejsze w tym zdaniu. Na szczęście człowiek już tam nie pracuje i jest dużo lepiej. Nie no, moi drodzy, nie chcieliśmy jakichś negatywnych wspomnień tutaj przywoływać, ale mam nadzieję, że wszystkich złych szefów, tych, którzy wiedzą i świadomie tak manipulują swoimi pracownikami, że wiedzą, że są złymi szefami, to teraz bardzo mocno pieką uszy, co najmniej. A dla Bartka tak, żeby się trochę uśmiechnął, bo jak słychać, w sumie mamy happy end. W prezencie ode mnie będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze do tego dorzucimy zestaw innych gadżetów, oczywiście eskowych. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
15: Na termometrach jest 14 stopni, to dzisiejsze maksimum, ale odczuwalna temperatura jest na pewno sporo niższa. Wszystko dlatego, że mocno wieje. Deszcz też nie powiedział dzisiaj ostatniego słowa. Na radomskich ulicach tymczasem o tej porze więcej samochodów w centrum.
14: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
16: Zbliża się 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził premierowi, usłyszał dziś zarzuty. Mężczyzna miał zamieścić w internecie film z groźbami śmierci wobec Donalda Tuska. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, mówi Karolina Kowalik z Przemyskiej Policji.
17: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej.
16: Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, sąd objął go dozorem policji. Trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła w nim 53-osobowa rodzina. Sprawcy Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Rafał Różycki. Powiedz, dlaczego przesłuchania biegłych są tak ważne?
0: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
16: Konkretnie około 60. Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega już końca. Rusza zgrupowanie piłkarzy przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wśród powołanych są oczywiście doświadczeni zawodnicy, tacy jak kapitan Robert Lewandowski, ale i debiutanci. Na przykład Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slavii Praga. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na jutro.
13: SK Radom News.
15: Kinga Furch, zapraszam. Kolejne ulice w mieście zyskały nową nawierzchnię. Drogowcy zakończyli pracę na ulicy Inwalidów Wojennych oraz połączonym z nią fragmencie ulicy Niemcewicza. W ramach programu Miasto Przyjaznych Zmian ułożono tam nowy asfalt, wybudowano chodnik, zjazdę oraz postawiono oznakowanie. Ponownie rolkarze opanują Radom. Stowarzyszenie Zarolkujemy organizuje w piątek kolejny night skating.
18: Udział w imprezie jest bezpłatny. Zarówno dołączyć do imprezy, jak i odłączyć się możemy w dowolnej chwili.
15: Mówił Patryk Suchecki z Zarolkujemy.
19: No i proszę, hit jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, Bread of Ferrantu. I to już 2 minuty po godzinie 13. Rafał Adamczak, dzień dobry. Teraz Łatwoganki Majko tworzą tę godzinę, a potem Sabina Carpenter i w kolejce Axel & Bone.

0: Jak to sobie w poniedziałek poprawić humor, a jeszcze wystarczy uparcie wkładać sobie do głowy, że jeszcze jednak lato, studenci jeszcze mają wakacje. I mam też taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie to właśnie to czujecie i nastroje też się poprawiają. Kygo, Max Magnon, Take Me Back w remiksie od Robina Schulza. Kwadrans już po godzinie 13. No oczywiście dzisiaj też się może przydarzyć jakiś pech komuś, bo podobno w poniedziałek mamy najbardziej nieogarniętą tak zwaną przytomność, więc trzymamy kciuki za przytomność umysłu, nie dajmy się zdekoncentrować, bądźmy czujni, żeby nam nie wyszło jak pewnej emerytce, z Szwajcarii, która płacąc za rogalika wpisała PIN w pole na piwku na terminalu płatniczym, no i w efekcie z jej konta pobrano za rogalika ponad 1612 franków. Tę pomyłkę zauważono dopiero po 2 tygodniach. Wszystko skończyło się szczęśliwie. 1612 franków, czyli ten PIN to co? 1612, tak? No ja mam nadzieję, że tak jak zauważono pomyłkę po 2 tygodniach, to ktoś tej pani powiedział, że teraz wypadałoby ów PIN zmienić, skoro wszyscy o tym mówią.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: I po reklamie.

0: Tak czuję, że było zrobione głośniej. Ile lat liczy już ten kawałek, a proszę bardzo, jak cały czas na nas dobrze wpływa, prawda? We Found Love to Rihanna i Calvin Harris. W Radiu SK oglądamy hity na czasie i hity, które zawsze będą na czasie, a tak przy okazji tego kawałka na pewno będzie. Rihanna potrafi w niespodzianki. W miniony piątek, 18 września, pojawiła się nieoczekiwanie na koncercie swojego ukochanego A$AP Rockiego na scenie już pod koniec koncertu, trzymając na rękach ich 3-letniego synka Riota. No i to było dopiero, bo nic wcześniej tego takiego nieoczekiwanego pojawienia się Rihanny z synkiem na scenie u A$AP Rockiego nie zapowiadało, ani nie zapowiadał. Show oczywiście skradł 3-latek. Ojciec przekazał mu mikrofon, a ten wykrzyczał do tego mikrofonu: "What's up?" A na końcu jeszcze powiedział: "Thank you." No ładnie, ładnie. To też taki ma symboliczny wymiar, nie? Drodzy rodzice, dajcie swoim dzieciakom, w cudzysłowie, megafony i wszelkie możliwości do tego, żeby mogły mówić, co chcą i gdzie chcą. A jak będą chciały powiedzieć "What's up?", to też się liczy.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
5: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
6: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć.

0: Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
4: I po reklamie.

0: Też macie taką metodę, żeby w pracy siedzieć cicho, a szczególnie przed fajrantem, to może szef nie zauważy, roboty nie dorzuci. Ja tak czasami mam, aczkolwiek w radiu to tak, wiecie, trudno usiedzieć cicho. Cichosza i Sanach, nowość od tej artystki w Radiu SK, u nas hity na czasie. Słuchajcie, zakradłem się do zgłoszeń, do zabawy SK po raz pierwszy, która usłoni tej korościela i tak sobie przeglądam te wasze pierwsze razy, o których marzycie i które chcecie zrealizować i widzę, że Bartek bardzo chciałby przejechać dokładnie 223 km na rowerze górskim, a żona nie wierzy, dzieci nie wierzą, że to się uda. Na pewno grosz od odsłoni tej korościela w tej kwestii trochę by pomógł, może chociażby do tego, żeby sprzęt przygotować. Diana z kolei bardzo chciałaby polecieć gdzieś, wszystko jedno gdzie, byle z Radomia. Słuchajcie, Sonita i Korościel i SK po raz pierwszy. Ta zabawa czeka po południu właśnie u nich. Dzisiaj również kasa na realizację tego waszego pierwszego razu jest do wzięcia. Zgłaszać się możecie na SK.pl i w naszej SK-owej apce.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: 8 200
3: 8 600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru
6: i pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Dzisiaj ani nie jest ciepło, ani nie jest słonecznie. Na niebie sporo gęstych chmur, co chwilę z nich pada deszcz. Do tego dzisiaj bardzo mocno wieje, więc ta temperatura 14 stopni na termometrach to jest raczej taka umowna. Na ulicach miasta więcej samochodów.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 13 lat więzienia. Taki wyrok usłyszała właśnie Ewelina P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Kobieta w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat i rozważa apelację. Ważne spotkania prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przyleci też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Są 2 prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
21: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
20: Gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. A hala Expo 21 stanie się świątynią graczy. Jutro startuje tam finał Logitech G-Play Connect, czyli turniej VRS w Counter-Strike 2 z pulą nagród o wartości $100,000. Na wydarzeniu będziecie mogli też zagrać wiele różnych gier i spotkać się z dobrze znanymi graczami.
3: Będzie oczywiście właśnie Izak, Ginold, Pago, Nieuczesana, będzie Olaczka, będzie Kinga Kujawska, będzie Blołek, Tofi, Chris.
20: I wielu więcej, mówi Justyna Oracz z We Are Fantasy. Wstęp jest wolny, a podczas eventu będziecie mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami.
5: SK Radom News.
6: Kinga Furch, zapraszam, będą promować ochronę środowiska i zachęcają do przesiadki na rower. Od środy trwa Europejski Tydzień Mobilności. Z tej okazji Koleje Mazowieckie, jak co roku, wprowadzają darmowe przejazdy dla podróżnych. To udogodnienie będzie funkcjonować jutro, czyli w Światowy Dzień Bez Samochodu. Trwają zapisy na radomski bieg onkologiczny. Wydarzenie odbędzie się 4 października. W programie bieg na 5 km oraz trasa dla kijkarzy. Start i metę zaplanowano w Parku Kościuszki. Zapisy trwają na biegiemradom.pl.
22: 3 minuty po godzinie 14. Bardzo mi się podobała ta ksywa gracza Nieuczesana. Ciekawe, jaką ja bym mógł mieć, ale może ten temat zostawmy. Zajmijmy się hitami na czasie i tym, żeby dotrwać do Fajrantu. Robin Schulz, James Blunt. Okej, tak zaczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Margaret i prima balerina w Radiu SK to są hity na czasie 19 po drugiej. W weekend padła jedna, jedyna szóstka w Totka. Szczęściarz zgarnął prawie 45 milionów złotych, więc może nas ten szczęściarz słyszy i teraz na przykład myśli sobie, jak i gdzie ulokować pieniądze, a może po prostu macie luźne 5 milionów złotych tak przypadkiem i chcielibyście trochę odpłynąć, no to możecie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo miasto Świnoujście wystawiło na sprzedaż prom Bielik 3 za nieco ponad 5 milionów, dokładnie 5 milionów 40 800 zł. Bielik może być wasz, jak chcecie sobie go obejrzeć, to stoi na Wyspie Wolin, przy przyprawie promowej dokładnie, ale uwaga, bo prom sprzedawany jest bez silnika głównego i większości urządzeń siłowni oraz wyposażenia nawigacyjnego, za to ma na wyposażeniu cały czas 9 tratw pneumatycznych, 525 pasów ratunkowych i 10 kół ratunkowych. To tak, tak to właśnie wszystko wygląda za te 5 milionów. Niezła promka swoją drogą.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
8: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
9: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka, handel międzynarodowy. Już dziś skorzystaj z promocji 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
10: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
11: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
12: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
13: To będzie ostatnia reklama.
5: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
13: I po reklamie.

0: Jedynce.
1: No to koniecznie musi być dla każdego coś dobrego. Tak sobie pomyślałem, że skoro Purple Disco Machine i Kungs, czyli raczej artyści znani z tego, że energii nam dostarczają, Substitution zaprezentowali teraz dla tych, którym energia być może w poniedziałek spadała, to teraz numer, który jest świeżynką i który zdecydowanie zaczyna się wesce, będzie łagodniejszy dla tych, którzy być może zapędzeni, zabiegani, zarobieni. No i tak właśnie teraz będziemy was troszeczkę wyhamowywać. Dati, 1, 2, 3, 4, 5, tak nazywa się kawałek, a to jest naprawdę fajne, takie spokojne granie, więc możecie teraz przymknąć oczy, no, pod warunkiem, że nie pracujecie na przykład

0: Sean Paul, Give It Up To Me, Freddy Łyska, to hity na czasie, zaraz będzie Temper City, Self-Aware. 20 minut zostało do godziny 15, 21 września, to wiecie, że to jest dzień kapsla? Czujecie to? Dzień kapsla. Kapsel, taki zwykły i niezwykły jednocześnie wynalazek, który zamyka butelkę z napojem. Jakim? No to może już to nie wnikajmy, ale generalnie chodzi o to, żeby kapsli nie wyrzucać. Co można zrobić z kapslami, których się nie wyrzuca? Otóż można je kolekcjonować, można też urządzać świetne zabawy. Kto pamięta słynne wyścigi pokoju, które się organizowało oczywiście wcześniej, przygotowując odpowiednio kapsle, ręka do góry? No ja musiałbym obie ręce podnieść, bo to była rzeczywiście przednia zabawa. Taki kapsel trzeba było odpowiednio przygotować, wypełniając go plasteliną, oczywiście jeszcze ozdabiając odpowiednią flagą, która symbolizowała jaki kraj przedstawia ten pseudozawodnik. Wiadomo, flaga musiała być ręcznie wykonana, odpowiednio wklejona i potem to już zabawa na całego. Gdzieś tam się rysowało wielkie trasy, kredą, na chodnikach, ulicach, przed blokiem. No tak było kiedyś, prawda? Dzisiaj można do tego wrócić. Poopowiadajcie swoim dzieciakom, jak to się kiedyś bawiło. Sprawdźcie, czy takie kapsle ich zainteresują, je zainteresują. No może nie wyścig pokoju, ale można to na, nie wiem, wyścig Formuły 1 zamienić, ewentualnie każdy inny, gdzie kapsel może przedstawiać innego zawodnika. Ja pamiętam, że miałem ciotkę, która pracowała w fabryce naklejek i tak się dziwnie złożyło, że oni tam właśnie o dziwo produkowali takie naklejki. To były okrągłe flagi, które akurat do tych kapsli pasowały. No nie muszę mówić chyba, kim byłem na osiedlu dzięki temu, prawda? Słuchajcie, ale pamiętajcie i może warto rzeczywiście sięgnąć po te stare zabawy. To jak nawet się dzieciaki nie zainteresują, to co wy się nabawicie, to wasze.
1: Reklama. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
6: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
7: No co wy, spawane z profili będą git.
8: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
6: Siadek.
8: No co,
9: a ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
10: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
13: I po reklamie.

0: Hej, czy Mata, R&B, ring my bell. Tak, tak, i Mata, dobrze słyszycie, a Mata i jego skład Gombao 3-3 już w najbliższy piątek w Czechowicach, Dziedzicach. Jeżeli jesteście fanami, jeżeli poszukujecie takiej energii, to śmiało Czechowice, Dziedzice możecie mieć na celowniku, to najbliższy piątek. To jest SK u nas, hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15 i już od 15 u nas w SC SK, w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tanko Delta 1056. Dover.
4: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
5: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Prostopady Comax.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sporo samochodów już teraz spotkacie wokół Ronda Warszawskiego, tam szczególnie zwalniacie od strony warszawskiej, jadąc od strony centrum. Na termometrach 14 stopni, choć odczuwalna wynosi około 10, cały czas mocno wieje i co chwilę pada deszcz. Taka pogoda będzie do wieczora.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Już prawie 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Chodzi o Ewelinę P., która w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było wtedy już skrajnie wychłodzone. Sąd właśnie skazał kobietę na 13 lat więzienia.
17: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia.
16: Mówił, uzasadniając wyrok, sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza apelacji. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
18: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
16: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Załamanie pogody w Tatrach, przyszedł deszcz, ochłodzenie, a w wyższych partiach nawet śnieg.
19: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
16: Mówi Edward Lichota, ratownik Topru, który odradza też wyjścia w góry.
20: SK Radom News.
15: Kinga Furch, zapraszam. Przejazdy kolejowe na Mazowszu pod lupą drogówki. To po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Ciężarówka na niestrzeżonym przejeździe wjechała tam pod pociąg.
21: Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierujący respektują obowiązujące przepisy i zachowują szczególną ostrożność w rejonie przejazdów.
15: Mówiła Paulina Wołczyńska z mazowieckiej policji. To szansa dla młodych ludzi. Fundacja Symbiosis organizuje kolejną edycję Haktywatonu. Zapisy potrwają do 6 października. Szczegóły znajdziecie na sk.pl.
20: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
0: To my, kochani, to jest poniedziałek, ale już całe szczęście 2 minuty po godzinie 15, czyli powoli wychodzicie z roboty, my wam będziemy towarzyszyć, jak będziecie wsiadali do samochodu.
2: Ja może powiem ten żart, że to jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Lepiej było nie mówić, nie? Lepiej się nie odzywać.
0: No właśnie, jak masz powiedzieć głupi żart, lepiej graj piosenkę. To jest nasza dewiza, kochani.

0: Radio SK.
1: Spadło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Like It Like That. To jest Radio SK w poniedziałek. Audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Mamy coś takiego jak pierwszy raz z SK-ą i ludzie na SK.pl piszą, co by chcieli. Aha. My mówimy, że mamy na to pieniądze i to robimy. I tak się złożyło, że jedna słuchaczka chciała taką hot sesję.
1: Julka.
0: I my sfinansowaliśmy te hot sesje, to znaczy takie odważne zdjęcia, które byłyby tylko dla jej męża.
1: Aha.
0: No i Marcin Sońta, obecny tutaj, postanowił pojechać na te hot sesje, bo Marcin nie rozumie słowa intymność, nie rozumie słowa prywatność, a mogę z wami, oni powiedzieli, no dobra,
1: bardzo chodź. Fajna dziewczyna, przyjechała z mężem i z uroczym psieckiem, takim małym owczarkiem australijskim.
0: A naprawdę traktowali tego psa jako psiecko?
1: Nie, ja tak żartowałem, oni nie zaprzeczyli, więc chyba rzeczywiście to jest coś w rodzaju psiecka. No i zrobiliśmy tam te pierwsze zdjęcia, bo też pan fotograf.
0: Jak to zrobiliśmy? Czy ty też się rozbierałeś?
1: No ja robiłem fotobombing, nie? Wlatywałem w ostatnim momencie w kadr, żeby zepsuć te zdjęcia.
0: Ale miałeś na sobie odzież,
1: czy
0: nie?
1: Udało się, miałem. Nie, była taka umowa, że ja jestem na początku i więc ja jeszcze przed zdjęciem żakietu się ulotniłem i zostawiłem państwa samych.
0: A, czyli zachowałeś resztki godności człowieka.
1: Tak, tak.
0: No i każdy może sobie coś wymyślić, to nie musi być sesja rozbierana, bo jak będzie rozbierana, to na pewno przyjedzie Sońta i to będzie znowu nieprzyjemne. Także wymyślcie coś innego, czekamy na wasze propozycje.
1: Zapraszamy.
0: Na sk.pl.

0: Mr. Sax to Beat, Radio SK, Aleksandra Stan. Szybka piosenka, lubię szybkie piosenki, mimo że można się spocić.
1: Dokładnie tak, proszę państwa, to jest Radio SK, 17 minut po 15. Chcecie opowiedzieć historię babci mojej koleżanki.
0: Okay.
1: Uważam, że jest ciekawa. Babcia nie żyje już, ale to nie jest najciekawsze. Umarła w wieku 102 lat, także umówmy się nażyła. Ale nigdy nie była w szpitalu. Dopiero była w szpitalu pierwszy raz, jak miała 100 lat. Naprawdę 100 lat, nie? No i standardowa rozmowa przed wizytą. Pani pyta tej babci, kiedy ostatni raz była w szpitalu. A babcia mówi, a 100 lat temu. A papa myśli, że to żart, a to była prawda. Dobre, co?
0: Tak, tak. To jest dobry dowcip, mimo że zresztą się przychodzi baba do lekarza.
1: Tak.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte. W piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
10: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
13: I po reklamie.

0: Dajmy Impala i Loser w Radiu SK. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, to jest taka zabawa, w której Wy wchodzicie na SK.pl, zgłaszacie nam, co mamy Wam sfinansować, jaki pierwszy raz, i my ten pierwszy raz finansujemy. I w tej sprawie jest dzisiaj z nami nasza słuchaczka, która ma na imię Ania. Cześć, Ania.
1: Cześć.
2: Aniu, czytamy tutaj w Twoim zgłoszeniu na SK.pl, że chciałabyś zadbać o swoją garderobę bieliźnianą. Jak to przeczytaliśmy, to już nie czytaliśmy dalej, bo już nas interesowało. O co tam chodzi dokładnie?
1: No chodzi w sumie o wymianę garderoby, ponieważ całkiem dużo schudłam, no i niestety nic na mnie już nie pasuje. No
2: to bardzo dobrze chyba, nie?
1: Tak, no ja się cieszę i nie cieszę. Znaczy ja się cieszę, portfel się nie cieszy.
2: Czytamy tutaj, pierwszy raz spotkaliśmy się z tym słowem, mówiąc szczerze, z sąsiakiem. Nasłuchałam się od koleżanek, że wizyta u brafiterki to coś, czego potrzebuje kobieta w swoim życiu. Wytłumacz nam, co to jest brafiterka, kto to jest może bardziej?
1: Znaczy ja jeszcze nie byłam, właśnie się zbieram. Aha. To jest kobieta, do której się przychodzi i ona nam dobiera bieliznę do tego, co widzi.
2: I to jest zawsze kobieta.
0: Właśnie. Czy może być brafiter? Dla kolegi pytam.
1: Tego nie wiem. Aha. Przekonam się, mam nadzieję.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Wiesz, jak on by się nazywał, gdyby to była muzyka dla psów?
1: Nie wiem, ale boję się.
0: Armin van Buuren.
1: Nie nazywał.
0: Tak by się nazywał?
1: Nie. Ale nie można tego sprawdzić. Everlasting w Radiu SK w każdym razie. Armin van Buuren, a nie żaden Burek. Mhm. Za chwilę gramy dalej i będzie The Weeknd, Save Your Tears.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: I po reklamie.
11: Skam

0: Tough Law i Talking Body w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy 21 września, to jest poniedziałek i dzisiaj mamy Dzień Kapsla.
1: A, chyba i teraz to... chcesz sobie ze mnie zażartować, tak, Marcin?
0: Nie. Ja tylko chcę powiedzieć, że chyba wiem, jak to się świętuje. Dzień Kapsla.
1: Ale nie polecamy.
0: Nie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Dzisiaj na słońce nie mamy co liczyć, a w zamian za to musimy liczyć się z tym, że co chwilę pada deszcz. Taka pogoda utrzymywać się będzie jeszcze przez całą noc, a na termometrach już teraz 13 stopni. Na ulicach miasta wciąż sporo samochodów, wciąż zwalniacie przy Rondzie Warszawskim i Rondzie Kozienickim.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Już prawie 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem reporterski Mateusz Chłyston.
20: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla, podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
19: Nie wiadomo, czy do ślubowania w ogóle dojdzie. Kancelaria prezydenta przekonuje, że Berek nie spełnia wymogów formalnych, by zostać sędzią Trybunału. Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. Ciężarówka z podniesionym HDS-em zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
0: Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
19: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabara i jutro pierwszy trening.
16: SK Radom News.
18: Kinga Furch, zapraszamy w dzień bez samochodu, pociągiem za darmo. Koleje Mazowieckie kolejny rok z rzędu z okazji Światowego Dnia Bez Auta wprowadzają darmowe przejazdy. Jutro obowiązywać będzie taryfa specjalna.
21: Umożliwia ona bezpłatne przejazdy wszystkimi pociągami, które są uruchamiane przez przewoźnika.
18: Powiedziała Donata Nowakowska, rzeczniczka Kolei Mazowieckich. Z okazji Dnia Bez Samochodu komunikacja miejska w Radomiu także będzie bezpłatna. Dzień bez samochodu będzie zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Mobilności.
22: Sońca i Koroście.
23: Sońca i Koroście.
22: Czyli ESK w Radiu ESK.
24: A może byśmy tak zagrali w Państwa Miasta w Radiu SK? Co
25: bardzo
24: to?
25: Chętnie, wchodzę
24: ale
25: w to.
24: Nie w takie zwykłe Państwa Miasta, że Państwa Miasta coś tam...
25: Ja lubię niezwykłe Państwa Miasta. Na czym polegają te Twoje niezwykłe Państwa
24: Miasta? Na przykład dzisiaj będzie literka A w konkursie Państwa Miasta, a kategoria będzie na przykład można to założyć na głowę.
25: Na przykład Arafatka.
24: Może na przykład. No i takie kategorie wymyślamy, a Wy się zgłaszacie na naszym eskowym messengerze, dobrze mówię?
25: Tak, na eskowym messengerze się zgłaszajcie i zostawiajcie koniecznie swój numer telefonu. Kto chce grać w Państwa Miasta, zgłasza się na eskowym messengerze, zostawia numer telefonu, my pod ten numer oddzwaniamy. My gramy w Państwa Miasta i rozdajemy nagrody. Proste, fajne i zabawne. Zapraszamy. Eskowy Messenger.

0: Powiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. To co, może zagramy?
1: A jak?
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: Oto premierowe wydanie gry Państwa Miasta w Radiu SK. Towarzystwo mamy, że tak powiem, zróżnicowane płciowo. Jeżeli wiecie, o czym mówię, panie reprezentuje słuchaczka Dagmara. Cześć, Dagmara.
3: Cześć, witam.
1: Witamy cię serdecznie. Czy jesteś już po obiedzie?
3: Jeszcze nie.
1: Okej, okay, a co planujesz zjeść?
3: Faszerowaną
1: cukinię. Wow, patrz, jaka się trafiła, wyrafinowana słuchaczka. Twoim rywalem jest Przemysław. Cześć, Przemysław.
4: Cześć, Dagmara, cześć, chłopaki.
1: Cześć, Przemysław. Cześć. Czy widziałeś kiedyś na żywo faszerowaną cukinię?
4: Powiem tak, faszerowanej cukinii nie, ale ja lubię gotować i umiem na przykład robić chipsy z cukinii.
1: Wow.
4: Polecam.
1: Wow. Czyli to są twoi ludzie.
5: Beznadziejni, co?
1: To są twoi ludzie, bo ty też coś tam piścisz, nie?
5: Nie, ja to kanapka posmarowana nożem.
1: Dobra, dawaj zasady.
5: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Na odpowiedź będą 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Dzisiaj literka A i odpowiadacie alfabetycznie, gotowi czy nie. Uwaga, jedziemy.
1: Czekaj, alfabetycznie, czyli najpierw Dagmara, później Przemysław.
5: Brawo, Jasiu. Dobra, Dagmara, twoja kategoria, literka A, coś słodkiego. Masz 3 sekundy, 2, 1.
1: Aj!
5: Czas się skończył. Ananas jest słodki, moja droga.
1: Punkt dla Przemysława, Przemysław prowadzi 1-0.
5: Przemku, coś słonego.
4: A może sól?
1: Ładnie wybrnął, ja bym uznał, bo nagradzamy w Radiu SK słuchaczy kreatywnych. 2-0 dla Przemysława. Dagmara, jeżeli chcesz pozostać w grze, musisz teraz odpowiedzieć, dobra?
5: My sobie napisaliśmy Anshua, ale nie wiem, co to jest, także od razu mówię. Druga runda kategorii, Dagmara, wracamy do ciebie. Literka A, można się tym drapać.
3: Nie wiem.
1: A grawką można się drapać. W związku z tym wygrywa Przemysław. Brawo, Przemysław.
5: Przemku, możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie torba Radia SK, czy butelka Radia SK? Trudno się wylosowało.
4: Może torba.
5: No okej, okay, puszczamy dobrze. Cię z torbą w takim razie.
1: Fajne.
4: Puszczamy cię z torbami. Tak
1: jest. Ale słuchaj, ja nie chcę, żebyśmy Dagmarę puścili z torbami. Daj coś, Dagmarę.
5: No puszczamy ją z butelką właśnie.
1: A, z butelką. Dla ciebie butelka. To jest specjalna butelka na faszerowaną cukinię.
3: Dzięki.
1: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Państwa Miasta w Radiu SK. Wracają jutro po 16. All right.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Fatboy Music Sounds w Radiu SK. 21 września, kontynuujemy świętowanie. Dzisiaj jest dużo świąt do wyboru. Na przykład jest też Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Ale to musi być nudny dzień. Nie. Najnudniejszy dzień. A wiesz, co jest jeszcze gorsze oprócz tej Krajowej Administracji Sądowej? Że co? Dzisiaj jest przedostatni dzień lata. Że
0: skarbówka, Michał.
1: Dobra, już. Tam,
0: pozdrawiamy panie bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiamy. Ale wiesz, że jutro jest ostatni dzień lata?
0: No tak.
1: Wypadałoby jakoś świętować dzisiaj, nie? A ty już jesteś w kożuchu. Ty w ogóle nie reprezentujesz sobą lata.
0: Bo jestem jesieniarą.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda. To będzie ostatnia reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakontekozdobna.pl.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: Szary świat to Sanach i Kwiat Jabłoni w Radiu SK. Mówią, że jutro jest ostatni dzień lata kalendarzowego, ale to nie jest ostatni dzień prawdziwego lata, proszę Państwa.
1: Co to znaczy?
0: Lato wróci, synoptycy są zgodni.
1: Aha, 2,27, tak?
0: Nie, nie.
1: Super synoptycy
0: w tym roku,
1: wylosowali.
0: Słuchaj, za tydzień, już właściwie w niedzielę zrobi się powyżej 20 stopni,
1: aha,
0: a w poniedziałek, wtorek i w środę to gdzieniegdzie nawet 24-25 stopni i mnóstwo słońca.
1: No cóż, mogę powiedzieć tylko jedno. Niepotrzebnie żem chował sandały do Pawlacza.
0: Niepotrzebnie to

0: Jamal i Policeman w Radiu SK. Proszę Państwa, weekend był bardzo, bardzo ważny dla Filipa Heizera.
1: Ale była impreza, proszę Państwa. Filip Heizer w Krakowie wyszedł za żonę, że tak powiem.
0: Aha, ożenił się Biankę. Z kobietą 22 lata od siebie młodszą. Filip ma 42, a Bianka Szklanka 20, nie?
1: No tu mam napisane, że Filip ma 41, no ale to szczegóły. Aha. W zasadzie 21 lat starszy. No tak, no gratulujemy w połowie młodej parze, tak?
0: Gratulujemy 50% młodej pary.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie

0: Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
9: I po reklamie.

0: Bez końca to Oskar Cym z Radio SK, czyli można powiedzieć, że jest to piosenka Oscarowa, dobrze mówię?
1: Dlaczego?
0: No bo to jest Oscar.
1: Nie, nie, nie.
0: A to jest jego piosenka, że to jest piosenka Oscarowa.
1: Nie, to równie dobrze można powiedzieć, że to jest piosenka Cymsowa.
0: Rozumiesz?
1: Można,
0: dobrze.
1: Można.
0: Mi się to podoba. Piosenka Cymsowa w Radio SK.
1: Za chwilę będą SK-owe newsy, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
12: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
18: Za szybko przez centrum miasta nie przejedziecie. Sporo problemów spotkacie na placu Kotlarza czy na rondzie Kisielewskiego między innymi. Sporo samochodów tam nadjeżdża tak naprawdę z każdej strony. Na termometrach też szału nie ma, 13 stopni, co chwilę pada deszcz i też mocno wieje wiatr.
17: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
19: Jest 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
20: W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego.
19: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił reporter Eski Dawid Olszewski, chłopiec jechał w kasku. Służby ustalają dokładne przyczyny tragedii. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację na ten temat, która krąży w internecie. się. O szczegóły dopytywał reporter eski Mateusz Chłyston.
0: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
21: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
0: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
19: Stawką półfinał Mistrzostw Europy polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
22: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
19: Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Niemcy jutro o 18.
23: SK Radom News.
24: Kinga Furch, zapraszam. Mieszkańcy wypowiedzieli się w sprawie strefy płatnego parkowania. Do Urzędu Miejskiego w Radomiu wpłynęło w sumie 1420 ankiet w przeprowadzonych na początku września konsultacjach społecznych. Teraz trwa ich analiza, a opracowanie może pojawić się nawet do 2 tygodni. Będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną w naszym mieście i pomyśleć o własnym rozwoju zawodowym. W środę Miejski Urząd Pracy organizuje pierwsze dni kształcenia i rozwoju zawodowego. Odbędą się one od 10 do 14.
25: Sońta i Koroście.
26: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
27: Witajcie kochani, 2 minuty po godzinie 17. Jak dobrze wiecie, ta audycja jest od tego, żeby pomagać słuchaczom i dzisiaj zamierzamy pomóc słuchaczce Jowicie z Sieradza. Mhm. Słuchaczka Jowita z Sieradza mieszka z synem. Syn ma 31 lat i nie może znaleźć sobie dziewczyny. Okay. I słuchaczka Jowita mówi, czy Radio SK pomogłoby znaleźć dziewczynę temu chłopakowi, no pewnie, żeby on wreszcie się wyprowadził.
1: A jak ma syn na imię, jak wygląda?
27: Ma na imię Krystian i to jest jego opis. 1,75 m, 76 kg, czyli właściwie sztos.
1: Idealna proporcja.
27: Idealna proporcja. Mówi, że ma delikatne za kola, jest bezrobotny, ponieważ lubi długo pospać.
1: Oho. A
27: chodzenie do pracy troszkę wyeliminuje się, kłóci się z chęcią spania.
1: To prawda.
27: I mówi, ma w zasadzie same zalety, jedną wadę, nie ma górnej prawej dwójki.
1: Widać ten ząb.
27: Troszkę widać, chociaż...
1: Taka cecha charakterystyczna.
27: Ale jakby się nie uśmiechał szeroko, to w zasadzie nie byłoby widać. No pytanie, czy wśród naszych słuchaczek jest któraś zainteresowana Krystianem z Sieradza? Czekamy na... Przestań się śmiać.
1: Przepraszam, ja się cieszę.
27: Próbuję pomóc chłopakowi. Czekamy na głosówki na eskowym messengerze, może nawet jakieś nagrody będą.

0: Madonna i Hang Up w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj w audycji SK Sońta i Korościel pomagamy. Pomagamy słuchaczce Jowicie z Sieradza, która to słuchaczka Jowita ma już dosyć mieszkania ze swoim 31-letnim synem i próbuje znaleźć mu dziewczynę.
1: Normalna sprawa, tak.
0: Normalna sprawa, krótki opis kawalera. Otóż mężczyzna ma 31 lat, na imię Krystian. 1,75 m, 76 kg, czyli raczej sprawny, postawny mężczyzna.
1: Ciekawa budowa ciała.
0: Lekkie zakola, mała wada w postaci braku górnej prawej dwójki.
1: To są ludzkie sprawy.
0: Ale oczywiście.
1: Takie rzeczy się zdarzają.
0: I przed chwilą prosiliśmy ewentualne chętne kandydatki do nagrywania swoich głosówek na eskowym Messengerze. Stąd pytanie do ciebie, Cinku. Ile dam jest zainteresowanych sercem naszego kawalera?
1: Przed chwilą to sprawdziłem, przejrzałem nagrania i zero dam jest zainteresowanych względami naszego kawalera.
0: Natomiast, bo też nie dodaliśmy, że pan Krystian nie ma pracy, ponieważ lubi pospać i tutaj pojawiła się pewna oferta, zdaje się.
2: To ja mam taką propozycję dla naszego bohatera, że pomogę mu znaleźć pracę na nockach i wtedy będzie mógł sobie w ciągu dnia pospać. Będzie miał pracę, będzie łatwiej mu znaleźć dziewczynę. Pozdrawiam.
0: A, to na pewno.
1: No to myślę, że możemy update'ować to ogłoszenie. Pan Krystian być może będzie miał niedługo pracę. Czy to coś zmienia?
0: Czekamy na głosówki.

0: Tu audycja SK w Radiu SK. Dzisiaj całe Radio SK żyje historią pani Jowity z Sieradza, która próbuje wyswatać syna, tak powiedzmy, mężczyzna 31-letni, na imię ma Krystian, trochę za kola, bezrobotny, bez prawej górnej dwójki, ale poza tym same zalety.
1: Skarb.
0: Aż głupio byłoby taką okazję przepuścić. No i na eskowym messengerze nagrywacie swoje głosówki, kandydatki.
1: Bójmy się słów, to są propozycje matrymonialne.
0: Chyba tak, słuchajmy kolejnej.
2: Jeśli chodzi o tego chłopaczka, to w sumie ja jeszcze się nie zdeklarowałam płciowo, więc to musi być zdeklarowana ta druga połówka dla tego kawaliera.
1: Czy kawalier ewidentnie, mama kawaliera pisała ewidentnie, że chodzi o dziewczynę, także, że tak powiem, w te albo we w te.
0: No ale, ale
1: trzeba się tutaj zadeklarować, szanowną osobą.
0: Właśnie, do czego niniejszym zachęcamy, a także do nadsyłania kolejnych propozycji matrymonialnych dla naszego kawaliera.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
10: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
11: No co wy, spawane z profili będą git.
12: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
10: Siadek.
12: No co,
13: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
14: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
15: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Wojas Development.
16: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
19: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło staje się potworem, to zupełnie inaczej niż nasz słuchacz Krystian. Jego mama napisała do Radia SK, że chciałaby, żeby już Krystian znalazł sobie dziewczynę, ma 31 lat, wysportowaną sylwetkę, brak zainteresowań oraz pracy oraz prawej górnej dwójki. A poza tym same
1: prawa
0: zalety.
1: Prawa górna dwójka jest głębiej niż się wydaje. Ona nie jest zawsze widoczna.
0: To nie jest jedynka.
1: To nie jest jedynka, także tutaj uspokajam. To jest dwójka tylko przy bardzo szerokim uśmiechu widać.
0: Właśnie. I okazuje się, że są kandydatki gotowe spędzić z Krystianem chyba nawet resztę życia. Słuchamy.
2: Cześć Krystian. Może chciałbyś zamieszkać u mnie? Mam swoje własne mieszkanie bez kredytu pod Warszawą, więc zapraszam. Pracuję dużo, na półtora etatu, więc bym ci nie przeszkadzała za bardzo. No i co tam jeszcze? A, mam wadę. Jestem od ciebie starsza, mam 35 lat.
1: Bardzo dobra. Bardzo dobra propozycja i moim zdaniem nie będzie problemu, jeżeli chodzi o wiek, bo Krystian to nie Filip Kaiser.

0: Mike Jagger, to Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK. My dzisiaj pomagamy Jowicie, której syn Christian ma 31 lat i nadal z nią mieszka i jej się to za bardzo nie podoba. Szuka mu partnerki, tak?
1: Drugiej połówki, mówiąc krótko.
0: Prawda, tak, osoby...
1: problemy Christiana, czy problemy to dużo powiedziane. Takie niedoskonałości, tak to nazwijmy. Nie ma pracy i nie ma górnej dwójki. Aha. I czasami zgłaszają się kandydatki do Christiana, a czasami kandydaci w sprawie takiej około. Słuchamy.
2: Jako przedsiębiorca chętnie pomogę Christianowi i dam mu pracę. Mhm. Dostosuję nawet godziny pracy do jego potrzeb. Gratis wstawimy mu zęba.
1: O!
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: I wtedy już będzie, wiesz, z pracą i zębem, to właściwie tam się dziewczyny będą zabijały.
0: To ja jestem zainteresowany teraz.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
1: Przysięgamy!
0: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
1: Przysięgamy!
0: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
2: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
3: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
4: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
5: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bring the beat back.

0: Zerlok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: No jak, kiedy kończy się lato? Jutro kończy się lato.
1: Jutro jest ostatni dzień lata, ale będzie ciepło po weekendzie. To już możemy teraz obiecać.
0: Czyli pogoda dalej będzie letnia, tak, ale w kalendarzu już będzie jesień.
1: Łukasz Dończyk zaprasza na imprezkę w Radiu SK już za momencik, ale wcześniej SK Newsy, bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszam.
13: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Jutro czeka nas delikatne ocieplenie. Czekamy na nie z niecierpliwością, chociaż będzie to ocieplenie zaledwie o 2 stopnie, bo jutro będzie 15 stopni. Chociaż ten silny wiatr ma troszeczkę ucichnąć, to mimo wszystko deszcz zostanie z nami na dłużej na ulicach miasta i jeszcze wolniej w centrum.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Wybiła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne w celu zakończenia wojny. 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w miejscowości Bukowno koło Olkusza. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. W momencie zatrzymania miał blisko promil alkoholu. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Fundacja Noblowska poinformowała, że na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. Pierwszych laureatów poznamy za 2 tygodnie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: SK Sport News.
7: Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Seulu. Polka przegrała z Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Z awansem do drugiej rundy za to Maja Chwalińska, która pokonała Rebekę Sramkową 6-4, 6-2. Julia Szeremeta nie zdobędzie medalu Mistrzostw Europy w boksie. Nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża sensacyjnie pożegnała się z turniejem w Sofii już po pierwszej swojej walce. Uległa byłej mistrzyni świata, Bułgarce Stanimirze Pietrowej, niejednogłośną decyzją sędziów i tym samym nie awansowała do ćwierćfinału.
20: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
21: SK Radom News.
4: Kinga Furch. Zapraszam. Ponad 190 skontrolowanych pojazdów na ulicach Radomia i powiatu. Mazowiecka grupa Speed podsumowała miniony tydzień. W sumie 117 kierujących przekroczyło prędkość. Szukają osób, które bezinteresownie pomagają innym. Już po raz 16 samorząd województwa organizuje konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. W tym roku laureaci konkursu będą wybierani w kategoriach wolontariat młodzieży, dorosłych, seniorów czy nagroda mieszkańców Mazowsza. Nabór potrwa do końca września.
22: Imprezka.
23: Imprezka.
24: Imprezka.
25: A ja wam to coś teraz miłego powiem, słuchajcie. Poniedziałek się już prawie kończy, już 2 minuty po godzinie 18. To jest ten moment, kiedy człowiek nagle odzyskuje dobry humor, nagle siły wracają, dopóki druga połówka nie zadzwoni, żebyśmy jeszcze na zakupy zajechali. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale dobrze, że Eskę wybraliście, bo tutaj jest przy czym sobie humor poprawiać i się rozluźniać po ciężkim poniedziałku. Andrea Bocelli i David Guetta już teraz.

Andy Dusty Harris w Radiu SK. Takimi numerami SK przedłuża letnią atmosferę. Mimo, że nieoficjalnie, słuchajcie, dzisiaj zaczęła się zima. Spadł pierwszy śnieg w Tatrach. Dzisiaj wysoko w górach zrobiło się biało i nawet, słuchajcie, na Kasprowym Wierchu dzisiaj odbyło się pierwsze rzucanie śnieżkami. Także zima już za rogiem, świąteczna atmosfera też się zbliża. Ale ja mam dobre informacje, słuchajcie, nie bójmy się jeszcze tego śniegu. To na razie tylko w górach. Opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale za to na brzuchu oponka pojawić się może, bo i tak już teraz od tej pory wszystko przykrywa bluza, a do lata jeszcze dużo czasu. A my w Radio SK gramy dalej. To gorąca nowość od Temper City. To nie jest dźwięk tłuczonych talerzy na początku. Wszystkie hity zaczynają się w SC 12 minut po godzinie 18.

0: Damiano Dawid w Radiu SK. Gramy hity na czasie, na poprawę humoru po całym poniedziałku. 21 minut po godzinie 18. No ktoś ma teraz bardzo dobry humor i prawdopodobnie trzeci dzień weekendu. Padła szóstka w totka. W ten weekend ktoś wygrał 44,5 miliona złotych. Więc słuchajcie, teraz w ten poniedziałkowy wieczór wyobraźcie sobie, że to jesteście wy i zagrajmy w taką grę. Nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki. Jaki znak byście dawali światu, gdybyście zgarnęli 44,5 miliona złotych? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może wtedy zwiększyłaby się częstotliwość wizyt kuriera w waszym domu, a mąż nie miałby nic przeciwko, a może w końcu powiedzielibyście szefowi, co do niego czujecie. Nagrajcie głosówkę, nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki, a ja wam za chwilę zagram Dua Lipę. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bring the beat back.

Senok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.

0: już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
6: I po reklamie.

0: Po stadionowej trasie koncertowej pewnie już jest multimilionerką. Sanach w Radiu SK, gramy wieczorne hity na czasie. Ktoś w weekend wygrał 44,5 miliona złotych w Totka, a nasz słuchacz Janek już sobie wyobraża, co by było, gdyby to on wygrał.
1: Gdybym został milionerem, no, na pewno nie powiedziałbym nikomu, ale byłyby znaki. Zastanawiałbym się, jak zamontować drabinę do Lambo na robotę.
0: No byłby problem, słuchaj. Jeszcze ten twój kombinezon do pracy, taki umazany w farbie i gipsie, musiałby być od jakiegoś Diora czy tam Chanela, prawda? Torba z narzędziami za parę tysiaków z takim drogim znaczkiem, prawda? A po takim remoncie to na 100% pachniałoby perfumami. Jeszcze mogliby film o tobie nakręcić, pan majster ubiera się u Prady. I jeszcze pewnie byś nosił eskowe skarpetki i klapki Kubota z napisem Eska. I to ci teraz wysyłam.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu. Gwarancję stanu.

0: stanu technicznego. Gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat. A do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
1: I po reklamie.

0: Riviera w Radiu SK. Tego numeru świetnie się słucha wieczorową porą, kiedy już można zwolnić, odpocząć. I czuć, że poniedziałek się kończy, że jest dobrze, że za 5 minut będzie godzina 19, a wy sobie wyobrażacie, co by było, gdybyście nagle wygrali wielkie miliony? Ania dałaby subtelne znaki.
1: Słuchajcie, ja myślę, że będą znaki. Widzę już parę tirów zapakowanych takimi palmami, hortensjami i trawami. I wszyscy moi znajomi wiedzą, że wtedy na pewno wygrałam w lotkę.
0: I ja jeszcze jeden znak widzę. Wtedy twój mąż każdą wolną chwilę spędzałby na podwórku, żeby to wszystko zasadzić. On teraz mocno trzyma kciuki, żebyś ty nigdy takiej kasy nie wygrała. Radio
2: SK. Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Nie daj się wyprzedzić. Poznaj jako pierwszy nowe Audi Q7, które już czeka na Ciebie w naszym salonie Audi Radom. Tylko od 21 do 27 września przy zamówieniu Audi Q7 otrzymasz wyjątkowy prezent. Pierwszy przegląd serwisowy całkowicie za darmo. Umów się na jazdę próbną, przyjedź do naszego salonu, poznaj nowe Audi Q7 z bliska i zachwyć się jego możliwościami. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis Radom. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
8: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: I po reklamie.
16: Radom na czasie.
17: Kinga Furch, cześć. Ruszyły pierwsze rozgrywki w ramach turnieju z Orlika na stadion. To trzecia edycja ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne zmagania cieszą się rekordowym zainteresowaniem, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
18: W tym roku 15 tysięcy drużyn. To jest imponująca liczba i coraz więcej dziewczyn też się angażuje, bo to jest blisko 4 tysiące. Też będzie grało, też będzie walczyło o najwyższe laury. Cała Polska bardzo mocno się angażuje w to, żeby na końcu 13 listopada, aby zagrać wielki finał i spełnić swoje marzenia na tym przepięknym stadionie.
17: W turnieju biorą też udział drużyny z regionu radomskiego.
15: Muzyką się żyje.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już się nie może doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc będzie miło tam znowu wrócić, na pewno. Z artystą rozmawiał Mati Fuczyła. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie ich więcej. Dzisiaj poznaliśmy też kolejne gwiazdy przyszłorocznego Openera. To gwiazdy, które doskonale znacie z Eski. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To australijski artysta, który znacie z takich hitów jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker. Sombr pojawi się na scenie 1 lipca. Na przyszłorocznym Openerze pojawi się też Ray, czyli będzie okazja, żeby na żywo usłyszeć taki hit jak Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca.
16: Impreska.
0: A tymczasem minuta po godzinie 19 w przedostatni dzień lata. Ale w Radiu SK przedłużamy ten klimat, słuchajcie. U nas cały czas jest wakacyjna playlista. Za chwilę będzie m.in. Toby Romeo, romantyczna Zaria, a na początek duet, który rozkochał w sobie cały świat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który skutecznie nadrobi braki energii po poniedziałku. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Sia w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, której w najbliższych miesiącach będzie słuchał cały świat, a szczególnie miłośnicy gamingu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z nami zawsze jesteście na bieżąco z nowościami i słuchajcie, właśnie dostaliśmy playlistę do gry GTA 6, a wśród nich perełka, którą wam za chwilę zagram. Premiera nowej części GTA już 19 listopada, czeka na to cały świat. To teraz posłuchajmy, jak ta gra będzie brzmiała. Mamy taki przedsmak tej wielkiej gamingowej premiery. To argentyński duet Catriel i Paco Amoroso. Sexy Magic już teraz premierowo w Radiu SK.

0: Margaret odpoczywa razem z nami w poniedziałkowy wieczór, 29 minut po godzinie 19. A teraz słuchajcie, trochę poświętujmy, bo dzisiaj rocznica wielkiego sportowego sukcesu Polaków. Dokładnie 12 lat temu polscy siatkarze zostali mistrzami świata. W finale pokonali Brazylię 3-1. Posłuchajcie, jakie tam były emocje w końcówce.
1: No dobrze, możemy to skończyć, wlazły.
2: Jesteśmy!
1: Jesteśmy mistrzami świata!
0: To było coś pięknego, a 4 lata później ten mistrzowski tytuł obroniliśmy. A już w najbliższą niedzielę będziemy prawdopodobnie krzyczeć: jesteśmy mistrzami Europy. No trzymamy mocno kciuki, nasi siatkarze teraz grają na Euro. Jutro bardzo ważne spotkanie. W ćwierćfinale o godzinie 18 zmierzymy się z Niemcami. No to jest taki rywal, że coś czuję, że Polacy będą bardziej zmotywowani niż jakby grali w finale. Radio
3: SK. Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom Aleja Grzecznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
14: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
15: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
16: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
17: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: ale się przy tym numerze jeździło na wakacje. Bausa w Radiu SK w kalendarzu przedostatni dzień lata, a w Radiu SK cały czas wakacyjne hity na czasie. Już za 15.20 poniedziałek się kończy, więc się można rozmarzyć. W weekend ktoś wygrał szóstkę w Totka 44,5 miliona złotych. Szymek sobie wyobraża, co by było, gdyby to był on.
1: Jak ja bym wygrał te miliony w Totolotka, poszedłbym do mojego szefa i powiedział: szefie, dziękuję za współpracę. Od dzisiaj moim jedynym szefem przełożonym jest moja żona.
0: I teraz pytanie, który szef okazałby się lepszy, prawda? No bo ten pierwszy czasami dawał urlop, można było iść na L4, prawda? Nie kazał robić remontu w losowym momencie. No i na tego pierwszego czasami można było się poskarżyć drugiej połówce.

Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. I słuchajcie, jak człowiek zrobi formę, to dobrze, ale są też minusy. Nasza słuchaczka Ania tak ostatnio schudła, że musi wymienić swoją garderobę, między innymi bieliznę. I w tej sprawie napisała dzisiaj do Sointy i Korościela, że po raz pierwszy chciałaby pójść do takiego profesjonalnego salonu z bielizną, żeby jakaś pani pomogła dobrać idealną bieliznę dla niej. Po raz pierwszy. No i to 600 kosztuje, Sointa i z Korościelem zapłacili. Wy też możecie się zgłosić do SK po raz pierwszy, do nasza nowa zabawa, w której Sointa i Korościel płacą po prostu za wasze pierwsze razy. Polega to na tym, że wpadacie na sk.pl, opisujecie, czego wam potrzeba, na jakie pierwsze razy potrzebujecie pieniędzy, potem oni idą do naszej księgowej i kasę załatwiają. Jeżeli też chcecie, no to zgłaszajcie się za darmochę i słuchajcie SK w Radiu SK, czyli Sointy i Korościela, naszego nowego popołudniowego duetu, który spełnia wasze pierwsze razy.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Radom na czasie.
15: Kinga Furch, kłaniam się nisko. W tej godzinie mam dla Was propozycję kulturalną. Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu z nowym widowiskiem Ale Kino. Popularny kwartet smyczkowy zaprezentuje znane motywy z muzyki filmowej w charakterystycznym dla siebie komediowym wydaniu.
16: Cześć, tu Grupa Mozarta. Serdecznie zapraszamy do Radomia, gdzie 25 listopada o godzinie 20 w Zespole Szkół Muzycznych
17: zagramy nasz koncert Ale Kino, czyli muzyka filmowa według grupy Mozarta. Do zobaczenia!
15: Mamy dla Was podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Piszcie do nas na redakcja.radom@sk.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, a szczegóły na sk.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Ed Sheeran przeprasza fanów po aferze z trasą koncertową. Ostatnio z udziału w jego tournée wycofali się wszyscy supportujący artyści. A to potem jak wykluczono z trasy Macklemora, który na scenie mówił m.in. o wolnej Palestynie i sytuacji w strefie Gazy. Podczas sobotniego koncertu w Filadelfii Ed Sheeran odniósł się do całej sprawy i powiedział tak: popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam. Nie chcę rozczarowywać fanów. Nigdy nie chciałem być piosenkarzem, aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie. Później artysta odniósł się zarówno do ataku Hamasu na Izrael, jak i działań Izraela w Strefie Gazy. A wcześniej Ed Sheeran powiedział też, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. A u nas w Radiu SK na wieczór są same dobre muzyczne emocje. Przed nami nowe notowanie Rap 20. Od 2 tygodni na szczycie jest MJ Deli, czyli nowa rapowa gwiazda, która ma dla nas hit Deli Supreme. Na miejsce drugie awansował mocny duet Mata i White 2115, a podium zamyka Francis i Sobel. Rap 20 startuje dzisiaj punktualnie o 23. Zapraszam Was w imieniu Matiego Fuczyło, a tymczasem wpadajcie na sk.pl i głosujcie na Wasze ulubione rapowe numery, bo to Wy Rap 20 układacie.
13: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
19: Eska. Eska. A ja już za chwilę będę miał dla Was nowość od Urzela, czyli artysty, który stworzył ten słynny wakacyjny hit Na zakupy, na zakupy, na zakupy. A na początek numer, przy którym będzie można wspominać wakacje, kiedy się chodziło na zachody słońca. Gips i Igo. Ostatni dzień lata w przedostatni dzień lata. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. My gramy hity na czasie i takie numery, które dopiero hitami będą.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W wakacje na naszej antenie zaczął się ten hicior. Moving to the sun. To Urzel i teraz ten producent chce nas podgrzać trochę na koniec września, przedłużyć nam letnią atmosferę. Ma dla nas numer Mami. Na wokalu tutaj pojawia się artysta meksykański Niton Vega i panowie zabierają nas teraz do miejsca, w którym lato w ogóle się nie kończy.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Age i Mata w Radiu SK. I te piękne dzwonki na ukojenie nerwów po całym poniedziałku. Dzwonek budzika w tym tygodniu usłyszymy już tylko 4 razy. Słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze. Ja nie wiem, jak to u was wygląda, ale mój algorytm Instagrama i Facebooka przez cały wieczór, słuchajcie, podrzuca mi jedno: zima w Tatrach. No tak, słuchajcie, dzisiaj spadł pierwszy śnieg, zrobiło się zimowo, nie tylko wysoko na szczytach, ale też na przykład na hali gąsienicowej. Przepiękną zimę tam mamy. A na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach może spaść nawet 10 cm śniegu, także naprawdę zima w Tatry przyszła. Czyli już możemy się domyślać, co jutro powiedzą pracownicy kolejki na Kasprowym Wierchu.
1: Ja tako staro jeszcze muszę łapatować. Płakać mi się chce. Czajno łapatować.
0: A jeśli jednak chcecie mieć lato w głośnikach, to zostańcie za Radiem SK, bo po krótkiej przerwie gram m.in. Swedish House Mafia i Lick Lee.
2: Reklama.
3: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
4: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka, handel międzynarodowy. Już dziś skorzystaj z promocji 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
5: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
7: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
8: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
9: No co wy, spawane z profili będą git.
10: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
8: Siadek.
10: No co?
11: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
12: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park, tuż obok Galerii Słonecznej, oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
13: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
14: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
2: I po reklamie.

Daria Zawiałow w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie i dzisiaj, słuchajcie, zaczęło się zgrupowanie polskiej piłkarskiej kadry przed meczami Ligi Narodów. No i do Polski przyleciał już on, nasz kapitan Robert Lewandowski. I jak się okazuje, nie przyleciał sam, jak czytam na SK.pl, Lewy przyleciał razem z córkami, bo jego żona już wylądowała w kraju kilka dni wcześniej, bo miała tam jakieś biznesowe sprawy. No i słuchajcie, szacun dla Lewego, bo on właśnie teraz udowodnił, że jest w formie rodzicielskiej. Zdał taki prawdziwy test na ojcostwo, bo on przed wylotem zdążył tak, spakować siebie, jedną córkę, drugą córkę i jeszcze na czas dojechali do lotniska i przylecieli do Polski. Słuchajcie, to był dla Roberta Lewandowskiego większy wysiłek niż jakieś tam mecze w Lidze Narodów.

Alex Warren i jego Passenger na antenie Radia SK, a ja mam dla was bardzo dobrego pasażera na nocną zmianę. Po 23 antenę Radia SK przejmie Mati Wuczyło i jak co tydzień zagra wam nowe notowanie Rap 20, czyli 20 waszych ulubionych hitów. I to jest też dobra opcja dla Roberta Lewandowskiego, który, jak mówiłem, przyleciał już z USA. Pewnie ma jetlag, pewnie i tak nie będzie w nocy spał, polecamy SK.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec Nucela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nucel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tanko Delta 1056. Over.
6: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
4: I po reklamie.
7: Radom na czasie.
8: Kinga Furch, kłaniam się nisko, to szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja Symbiosis organizuje kolejną edycję Hacktywatonu, tym razem pod hasłem Hack the War. Uczestnicy wydarzenia przez 24 godziny będą tworzyć projekt narzędzia wspierającego w czasach kryzysu czy poprawiającego bezpieczeństwo. Zapisy trwają, mówi Eliza Voss, organizatorka.
9: Te wyzwania dotyczą wyzwań naszych regionalnych. Zależy nam na tym, żeby rzeczywiście poprawiać jakość tych innowacji, żeby wykorzystywać właśnie tą kreatywność też młodych ludzi. Rejestracja trwa do 6 października.
8: Hacktywaton rusza 9 października podczas targów Expo.

0: Radio SK. SK Music
1: News. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki Jeepowi i mówię tutaj o kawałku o tym tytule, który kilka lat temu zawiralował w sieci i dzięki temu właśnie Julia Rocka dała się poznać szerszej publiczności jako nie tylko aktorka, bo skończyła łódzką filmówkę, ale także jako wokalistka. Tym razem pracuje nad swoim trzecim albumem, z którego już kilka singli poznaliśmy i właśnie przy okazji premiery jednego z nich Julia Rocka wpadła do eskowego studia, żeby opowiedzieć o tym, co na tym nowym albumie się właśnie znajdzie. Kasia Węsierska, zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
2: SK Music News.
1: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
3: Cześć, bardzo mi miło.
1: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
3: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
1: Nóż agresywny już
3: tak,
1: bardzo.
3: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
1: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre już chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
3: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
1: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
3: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
1: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
3: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
1: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
3: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
1: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
3: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
1: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
3: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
3: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie pełne fałszu. I gdzieś.
1: A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
3: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
3: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
3: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach, tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
3: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie bardzo tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na mediach społecznościowych.
3: Dokładnie.
1: Jak się robi widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można po prostu pokazać.
3: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowałam moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
3: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
3: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczyli.
3: No niestety
1: nie. Backgroundu.
3: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem, że jeżeli na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledysk.
3: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
3: jak
1: no,
3: najbardziej
1: trochę kalendarza
3: jest.
1: Nie starczy.
3: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
3: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
3: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
3: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000, to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
3: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach sobie robi.
3: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
3: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
3: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
3: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
3: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekst wokalowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Czyli trochę bez planu, ale tak, jednak powstało.
3: Tak, tak. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu, ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem.
1: A efekty tego dogadywania się na nowej płycie Julii Rockiej, na którą czekamy.
0: SK Radom News.
4: Witam, Sandra Pawłowska. W Radomiu coraz bardziej kapryśna pogoda. W okresie jesienno-zimowym dopada nas tak zwana chandra. Jak sobie z nią radzić? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? O tym Andrzej Karczewski, radomski psychiatra.
5: Znaczy, chandra można powiedzieć, że to jest jakieś takie przygodne obniżenie nastroju, tak? Natomiast jeśli mamy mówić o depresji sezonowej, czyli o tym, co się pojawia tutaj na jesień, tak? Albo na wczesną zimę, no to jest często takie wyraźne obniżenie nastroju, zmęczenie, senność. Ludzie śpią dłużej, skarżą się ciągle na niewyspanie, z upływem dnia marzą tylko o powrocie do łóżka, wzrasta łaknienie. I można mówić o depresji zimowej w ten sposób, że to, co bardzo charakterystyczne dla depresji jest, to jest uczucie ciągłego zmęczenia, które może przeważać nad przeżywaniem smutku. Czyli bardziej takiego niewyspana smutku, takiego niedostosowania do rytmu dnia, tak, że brakuje nam sił, że jakoś tak się nie możemy wpasować po prostu z aktywnością w zmieniający się jakby czas naświetlenia. I zdarza się też, że depresja sezonowa może przebiegać też bez przygnębienia. Jest to dosyć częste zjawisko, tak? Ocenia się, że około 10% społeczeństwa może coś takiego przeżywać na naszej szerokości geograficznej. Najczęściej ona rozpoczyna się w trzeciej dekadzie życia, występuje po 50 roku życia 3 razy częściej i najczęściej u kobiet. Takie mamy statystyki. Częstość tej formy depresji rośnie wraz z szerokością graficzną, czyli im dalej na północ, tym gorzej teoretycznie. I związana jest wyraźnie ze zmniejszającą się długością dnia. Oraz też jest związana z mniejszą ilością dni słonecznych w czasie roku. Bo teraz na przykład jakby mieliśmy tydzień temu taki zachmurzony tydzień cały, no to wiadomo, że było więcej skarg na tego typu dolegliwości. I ona może występować także u dzieci. Często objawia się u dzieci na przykład takimi trudnościami ze wstawaniem z łóżka, zasypianiu na lekcjach, trudnościami w nauce, skargami na ciągłe zmęczenie, wagarowanie. Dzieci są bardziej kapryśne, apatyczne. To, co jest cechą tego typu zaburzeń nastroju, jest to, że one mijają wraz z nadejściem wiosny. Po prostu kiedy wydłuża się okres nasłonecznienia i jest więcej tego światła, po prostu ta depresja ustępuje. To jest jakby też kryterium rozpoznawcze i to kryterium do rozpoznania jest to, że ona się powtarza kilkukrotnie przynajmniej. Nie jest to jakby jednorazowy taki epizod, bo może się na przykład nałożyć zwykły epizod depresji na porę roku, ale to jest tak, że kilkukrotnie się ona powtarza. Także miałem pacjentów, u których od 10 lat występują tego zaburzenia występujące sezonowe, ustępujące na wiosnę. To co jest jakby cechą tej depresji, że jest to rozstrojenie zegara biologicznego regulującego procesy życiowe. Ja myślę, że nie ma się co bać psychiatrów, dlatego że specjaliści, psychiatrzy są lekarzami, którzy jakby w pierwszej kolejności powinni być jakby brani pod uwagę, ponieważ mają największe doświadczenia, największą wiedzę i jakby największą jakby praktykę w leczeniu depresji i też w rozpoznawaniu różnych form depresji. Same objawy depresyjne nie są jakby tożsame z rozpoznaniem depresji, mogą towarzyszyć wielu innym jednostkom chorobowym i taki lekarz też będzie miał na to uwagę, tak, żeby na przykład zwracać uwagę na przykład jak takie rzeczy jak niedoczynność czy naczynność tarczycy, czy różne inne choroby typu na przykład anemia i tak dalej, które mogą wywołać podobne objawy, tak? I to jest chodzi o różnicowanie. Specjaliści mają do tego narzędzia i praktykę. Czy taką depresję można leczyć psychoterapią, tak? Można, jeżeli współistnieją jakieś czynniki psychologiczne, konflikty, które można na tej drodze leczenia rozwiązać. One ułatwią leczenie depresji. Natomiast jakby przede wszystkim odpowiedzialne za to wystąpienie depresji jest rozregulowanie zegara biologicznego i mniejsza ilość światła. Ja myślę sobie tak, że tutaj przy tej formie depresji wyjątkowo pierwszą pomocą powinna być fototerapia. Czyli nawet oczywiście farmakoterapia jest bardzo przydatna i często się ją łączy ze światłoterapią, ale leczeniem takim, które w pierwszej kolejności działa i jest skuteczne u 80-90% pacjentów, to jest leczenie światłem. i do tego celu stosuje się specjalne lampy, które można nabyć. One są też na wyposażeniu różnych gabinetów i tak dalej. Chodzi o to, żeby się naświetlać odpowiednią intensywnością światła raz dziennie, około pół godziny rano, przez 2 tygodnie lub dłużej. Później to światło, to leczenie tym światłem trzeba kontynuować, co 2-3 dni sobie uzupełniać tą dawkę, ale to po prostu to powoduje uregulowanie rytmu dobowego i powoduje też jakby ustępowanie objawów depresji. Oczywiście można połączyć z farmakoterapią, ale jest to dosyć skuteczna metoda u osób, które rzeczywiście cierpią na depresję sezonową. W depresjach, które nie są depresjami sezonowymi, światłoterapia nie jest tak skuteczna. Ona jakby nie pozwala na wyleczenie, może jako metoda dodatkowa być stosowana. Jeśli chodzi o samą depresję sezonową, to nie jest jakiś taki główny nurt, jeśli chodzi o leczenie, natomiast może te objawy odczuwać około 10% społeczeństwa. 10% osób może odczuwać tego typu objawy. Ten krótszy dzień wpływa na samopoczucie, tak? To jest u pewnych osób jakby widoczne i kiedy leczyć, tak? Takie przypadłości. Na pewno wtedy, kiedy depresja czy objawy depresyjne zaczynają nam przeszkadzać w życiu. Kiedy zaczynają jakby utrudniać nam wykonywanie naszych obowiązków, jakby ról życiowych i tak dalej. Warto wtedy jakby interweniować, ponieważ nasilone objawy całkowicie mogą nas wyłączyć. Depresja jako choroba występuje też u młodszych osób. Tym się zajmują już specjaliści od psychiatry dzieci i młodzieży, to jest odrębna specjalizacja. I ja bym na miejscu rodziców nie czekał. Interweniował, czyli w sensie takim zawsze można zasięgnąć porady psychologicznej na początku. Warto także czasami pójść do lekarza psychiatry dziecięco-młodzieżowego, wykluczyć nawet na przykład jakieś wątpliwości, dlatego że depresja jakby ogranicza życie, depresja wyłącza z życia, depresja jakby utrudnia rozwój dziecka, tak jakby kładzie się cieniem na jego na przykład osiągnięcia, relacje z dziećmi szkolne. Często w tym wieku, jak wiadomo, są myśli i tendencje samobójcze, czy samouszkodzenia. Warto temu zapobiegać. Dzieci będą reagować na przykład ciągłym zmęczeniem, wagrowaniem, stają się bardziej kapryśne, apatyczne. Także u dzieci trudności w wstawaniu z łóżka, trudności w nauce, tak? Nagłe, takie niespodziewane, które nie występowały wcześniej. Plus u dzieci czasami zdarza się jakby coś, co nazywamy depresyjnymi zaburzeniami zachowania. Jakby bez jakiegoś... Może być tak, że u dzieci też nie występują wyraźne obniżenia nastroju, ale na przykład nastrój drażliwy, drażliwość i te depresyjne zaburzenia zachowania, czyli zachowania, które do tej pory nie przystawały do zachowania dziecka, które rodzice znają, jakieś niewłaściwe formy zachowania, jakieś czy zainteresowań, czy jakieś występki, czy jakieś inne rzeczy, czy jakieś zaangażowania w jakieś aktywności, które niezbyt akceptowane społecznie, które do tej pory jakby nie występowały. One są jakąś nagłą zmianą. Zawsze coś takiego warto skontrolować jakby i skonsultować z lekarzem. Pierwsza konsultacja może być konsultacją psychologiczną, natomiast warto taką mieć w zanadrzu zawsze. Wiem, że wiele osób ma opór przed kontaktem z psychiatrą, natomiast dobry, jakby doświadczony psycholog będzie miał jakby oko też na to, żeby dalej pokierować. Natomiast ja bym się tutaj nie ograniczał, bo psychiatrzy mają narzędzia, żeby oceniać jakby stan psychiczny swoich pacjentów, jakby i tym bardziej psychiatrzy dziecięco-młodzieżowy w stosunku do dzieci.
4: Liczba osób chorujących na nowotwory będzie w kolejnych latach rosnąć lawinowo. Co do tego lekarze onkolodzy nie mają wątpliwości, stąd apele do wykonywania badań profilaktycznych. Jednak równie ważna, a co wizyta w przychodni, jest właściwa dieta i styl. Zamiast przetworzonej żywności wybierzmy warzywa i owoce. Jak mówi Jarosław Łyczak, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, zgubne jest też palenie.
6: Coraz dłużej żyjemy, coraz gorszym środowisku, coraz gorzej jemy, coraz większa ilość wad genetycznych się zaczyna ujawniać. Niestety tak.
7: A jaki właśnie tryb życia, dieta, jaki właśnie ma wpływ na to, żebyśmy nie zachorowali na nowotwór? Używki, które są tak teraz...
6: Tak, są takie rzeczy, które są jakby dość kardynalnie wiadome, określone. Alkohol, papierosy. Na szczęście w Polsce nie żujemy betelu, ale jeszcze żucie tego tytoniu czy betelu. To są rzeczy, o których wszyscy od dawna wiedzą, że to są takie karcynogeny, czyli substancje, które zdecydowanie

0: Państwo sobie nie zdajecie sprawy, jakie ilości tych różnych świństw są w tych naszych cudownych różnych łososiach i tak dalej, które są hodowane w fermach, gdzie antybiotyk to jest połowa wody, to jest antybiotyk, więc ale na to nie mamy specjalnie wpływu. No, jeżeli możemy hodować sobie sami kury, no to hodujmy. No i jeszcze taki jeden element, czyli długość życia, która rośnie. Natomiast to może wszelkie karcinogeny kumulują się w trakcie życia. Im człowiek dłużej żyje, tym ma więcej tych eksperymentów na swoim organizmie. No i jego szansa na jakąś mutację, bo od tego się to zaczyna przecież wszystko, jest coraz większa.
1: SK Radom.
2: Będą rywalizować i walczyć o medale jak zawodowi sportowcy. Już w środę w Radomiu odbędzie się spartakiada dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy terapii zajęciowej będą rywalizować w rzucie do kosza, bieganiu na przełaj czy przeciąganiu liny. Jak mówi w rozmowie z Wojciechem Wójcikowskim Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia Razem, takie zawody są sposobem na integrację uczestników.
3: Jak co roku organizujemy spartakiadę sportową dla dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami. Spartakiada jest organizowana na naszym terenie, na ulicy Sobótki 5, przy naszym ośrodku środowiskowym Domu Samopomocy i przy niepublicznym przedszkolu Kraina Radości. Więc zapraszamy, już dużo osób nam się zgłosiło. Spartakiada będzie odbywała się od 11 do godziny 15. W Spartakiadzie będą uczestniczyć różne ośrodki z różnych gmin, między innymi z miasta Radomia, z powiatu radomskiego, gmin Zwoleń, Pionki, powiat Przysuski oraz powiat Białobrzeski. Jak co roku są super nagrody, więc dzieciaki na pewno będą się cieszyć, bo Spartakiada ma też zadanie uczyć rywalizacji, nie tylko jakby kłaść, każdemu dawać na tacę, że każdy jest równy, ale chodzi o to, żeby też te osoby z niepełnosprawnością nauczyły się też rywalizacji, i bo one, tak naprawdę te osoby, muszą funkcjonować tak jak każdy zdrowy człowiek, więc my uczymy naszych podopiecznych, żeby jednak ta rywalizacja była zdrowa oczywiście. Wszystkie te jakby zadania, które będą wykonywać, są dostosowane do osób z niepełnosprawnością i są różne kategorie po to, żeby ta rywalizacja była zdrowa.
4: Czy jakie to są konkurencje?
3: No na przykład rzut piłką do celu, jest rzut do kosza, bieg na przełaj, jest bieg z wózkami, bo też osoby zgłaszają się na wózkach, więc z opiekunem jest bieg na wózku. No jest też dla grup takie coś jak przeciąganie liny, więc to się też bardzo się cieszą nasi podopieczni, ponieważ ta konkurencja jest taka grupowa i oni wtedy dostają tą grupową nagrodę. No oczywiście poczęstunek, zabawa później dla dzieciaków, różne gry, różne dmuchańce, skakańce, więc to jest też taka jakby impreza nie tylko jakby, żeby była sportowa i rywalizacyjna, ale też później taka zabawowa, więc i od razu piknik, który jest na koniec zorganizowany dla nich.
4: Pani Dagmara, pani patrzy na tych uczestników, co to dla nich znaczy wziąć udział w takim wydarzeniu?
3: No przede wszystkim oni chcą pokazać, że są tacy sami jak my. Oni do tej spartakiady, do każdej spartakiady co roku przygotowują się już wcześniej, bo oni już wiedzą, że ta spartakiada będzie organizowana, więc w każdym ośrodku przygotowują się do tych zadań. No dla nich jest to bardzo ważne, ponieważ wychodzą na zewnątrz, wyjeżdżają i mają kontakt z innymi osobami. Jest to między innymi też integracja z innymi ludźmi. Dla nas podopiecznych i dla nas rodziców jest to bardzo ważne, żeby te dzieciaki wychodziły na zewnątrz, integrowały się i przede wszystkim uczyły się żyć.
4: To jest taka kolejna duża impreza, która jest organizowana oprócz Dni Godności tak naprawdę. To jest druga pod względem liczebności, tak można powiedzieć, impreza, którą Państwo organizują w ciągu całego roku?
3: Tak, my robimy różne imprezy w ciągu roku, ale tak naprawdę Dni Godności i Spartak

Oczywiście organizujemy inne jeszcze imprezy, a to Andrzejki, a to jakieś zabawy karnawałowe. Organizowaliśmy dla rodziców też zabawę karnawałową, więc my przez cały rok coś zawsze robimy, żeby coś się działo u nas w organizacji, ale nie tylko, bo zapraszamy inne organizacje, zapraszamy inne ośrodki, bo chcemy się integrować. Dla nas jest to ważne, żeby jakby osoby z niepełnosprawnością integrowały się i poznawały się w różnych sytuacjach, w różnych miejscach i z różnymi osobami. Chcę tylko jeszcze też dodać,

0: News.
1: Kinga Furch, zapraszam, są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie, trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską-Abidi z radomskiej stacji pogotowia.
2: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
3: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
2: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
3: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc tu jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
2: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
3: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
2: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
3: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
4: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
3: I tak jak słyszymy,
4: podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
3: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
4: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
2: Tutaj jeszcze mamy te elektrody. Te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić. Tak? To
3: tak.
2: Też jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
3: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
1: Nie każda infekcja musi oznaczać branie antybiotyku, przypominają lekarze. Tego rodzaju leki nie zadziałają w przypadku infekcji wirusowej. Nadmierne ich stosowanie prowadzi do antybiotykoodporności. Może być ona wrodzona lub nabyta. O antybiotykach i ich stosowaniu Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Tomaszem Błasiakiem, lekarzem z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
2: Pytanie o stosowanie antybiotyków. Czy to jest tak, czy że przy każdym i bardzo często się zdarza, że pacjenci proszą lekarza pierwszego kontaktu o antybiotyk. Jak stosować te antybiotyki, by one były skuteczne?
5: Tych najpopularniejszych infekcji, czyli zapaleń gardła, różnego rodzaju przeziębień jest bardzo dużo, ale faktycznie to są w przeważającej ilości infekcje wirusowe. zapalenia gardła u dorosłych to nawet w 95% choroba spowodowana przez wirusa. Taka typowa angina bakteryjna paciorkowcowa jest dość rzadka. Nie pracuję od wielu lat w podstawowej opiece zdrowotnej, ale wtedy, kiedy pracowałem, pacjenci niezbyt często chcieli antybiotyk na infekcję, ale chcieli być zbadani, chcieli się upewnić, że tą infekcję można leczyć domowymi sposobami. Jeżeli chodzi o wszystkie te przeziębienia czy zapalenia gardła, przepraszam, w większości przypadków można je leczyć bez antybiotyku.
2: Kiedy antybiotyk jest potrzebny?
5: Antybiotyk jest potrzebny wtedy, kiedy mamy podejrzenie bądź potwierdzenie infekcji bakteryjnej. Jeżeli chodzi o te najpopularniejsze infekcje układu oddechowego, to warto byłoby albo nabrać pewności, że jest to infekcja bakteryjna. Wtedy mamy do czynienia z gorączką, z powiększonymi węzłami chłonnymi, z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny, czy wtedy, kiedy lekarz rozpoznaje zapalenie płuc. Wtedy oczywiście dajemy antybiotyk, najczęściej empirycznie. Jeżeli mamy podejrzenie anginy, możemy wykonać wymaz gardła, który nam może wykryć obecność antygenów paciorkowca.
2: A czym jest antybiotykooporność?
5: Antybiotykooporność jest to oporność bakterii na antybiotyki, czy to bakteriostatyczne, czy to bakteriobójcze.
2: Może być tak, że zaatakuje nas jakaś bakteria, jeżeli będziemy często przyjmowali te antybiotyki i one nie zadziałają, to na tym polega?
5: Tak, na tym to z grubsza polega. Antybiotyki obniżają swoją skuteczność w miarę ich stosowania. Im więcej stosujemy antybiotyków, im częściej przyjmujemy antybiotyk, może się okazać, że ten antybiotyk z czasem przestanie działać na nas jako na jednostkę i na nas jako na populację. I wtedy mamy do czynienia z antybiotykoopornością. Ten antybiotyk musi być wtedy stosowany, ograniczamy jego stosowanie, bo staje się nieskuteczny, a przy infekcjach, które do tej pory były leczone, powiedzmy to, mniej zaawansowanymi antybiotykami, musimy przez to stosować antybiotyki bardziej zaawansowane i niestety w formie dożylnej.
2: Jak się to wszystko rozwija? Czy faktycznie mogą być takie szczepy bakterii, które będą w ogóle odporne na jakiekolwiek antybiotyki? Czy to się tak rozwija, że tak powiem, i jedno z drugim, i antybiotyki są tak robione, żeby właśnie działały na różnego rodzaju bakterie?
5: Mamy problem z narastającą opornością na antybiotyki. Ekstremalnie rzadko, ale już zdarzają się bakterie oporne na wszystkie antybiotyki, że nie mamy możliwości tak naprawdę podania żadnego antybiotyku. W skali globalnej, światowej jest to duży problem, bo jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, nawet 1 200 000 ludzi umiera rocznie z powodu lekooporności bakterii, ale takiej lekooporności, gdzie nie mamy możliwości stosowania żadnego antybiotyku. Natomiast kolejne 5 milionów zgonów jest spowodowane opornością na antybiotyki, które zastosowane w chorobie powinny pomóc, bo tak...
2: Panuje też takie przekonanie o antybiotykach, które są na przykład w jedzeniu, w mięsie. Czy one też mogą sprzyjać tej antybiotykooporności?
5: No właśnie, i tutaj jest takie spore rozczarowanie. U ludzi stosowanych jest globalnie 1/3 antybiotyków używanych ogólnoświatowo. Natomiast 2/3 antybiotyków jest stosowanych w rolnictwie. Oczywiście każde użycie antybiotyku trzeba ograniczać, ale najwięcej do zrobienia jednak ma przemysł spożywczy, bo są kraje, na przykład Stany Zjednoczone, gdzie to użycie antybiotyków w przemyśle jest właściwie niezbyt ograniczane. Jak czytałem ostatnie badania, nawet 25% mięsa kurzego dostępnego w sklepach ma w sobie ślady antybiotyków. Także, no cóż, każdy powinien, nawiązując do tematu, pracować na swoim poletku. My powinniśmy ograniczać użycie antybiotyków u naszych pacjentów i u nas samych. Natomiast trzeba trzymać kciuki i wymagać od przemysłu spożywczego, aby także ograniczyli stosowania ich tamże.
0: SK Radom.
1: Przemoc, problemy zawodowe, ciężka choroba czy depresja? Z takimi problemami zgłaszają się radomianie do ośrodka interwencji kryzysowej Kryzysowej. Placówka rozpoczęła działalność 25 lat temu. Specjaliści pomagają radomianom z różnymi problemami. Staramy się także wskazać odpowiednią drogę, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor ośrodka.
0: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu prowadziliśmy rodzinny ośrodek interwencyjno-mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację. Tak? W momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu stworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej, tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych, miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii i zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 1999, w 2000 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. No i my jako organizacja wystąpiliśmy do gminy miasta Radomia o zlecenie zadania realizacji tego zadania gminy przez naszą organizację. No i takie zlecenie żeśmy otrzymali. No i oczywiście było to coś nowego, więc cała struktura organizacyjna, arkusze dotyczące organizacji pracy, zakresy obowiązków, zadania, cele, praca, myśmy tak naprawdę sami tworzyli, tak? Nie było żadnych takich, nie wiem, wzorców naśladowania. To wszystko było nasze autorskie, tak? Jak ten ośrodek ma wyglądać, jak ma funkcjonować, na jakich zasadach. I 24 stycznia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej. Było to w Radomiu wydarzenie, bo nawet tutaj, ponieważ był to pierwszy ośrodek na Mazowszu, który powstał. Pierwszy ośrodek na Mazowszu, żeśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak. Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak. Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa z naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu i takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty, jest tych 5 podmiotów, które może wszczynać tą procedurę niebieskiej karty, tak. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi. Armia ludzi, która w jakiś sposób, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał, ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, tą radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, no wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

zmaganiem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kramkową perkusją.

0: SK Radom. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wszystko się zgadza, 23 minęła, ja to Mati Fuczyło. Dzisiaj pogadamy o rapie, zagramy 20 najlepszych rapowych numerów, na które głosujecie wy na sk.pl i zagramy też kawałek gościa, który wpadł do nas dzisiaj, można powiedzieć, chyba prosto z Cloud 9 albo z siódmego nieba, Getz w studiu Radia SK.
3: Siema, witam serdecznie.
2: Siemanko. Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą, było ich kilka w historii.
3: Wtedy tak.
2: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią?
3: Zobaczymy.
2: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
3: Tak. Mhm. Głównie prywatnie.
2: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
3: Tak, to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
2: Okej.
3: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
2: Okej, no dobra, no to o tym dzieleniu się energią, ale też w ogóle o muzycznej energii i całej reszcie energii możliwych pogadamy. Getz jest w studiu, Cloud 9, czyli nowy singiel zagramy dziś. Na pewno to jest Rap 20. Jeżeli wy macie pytania do Godziuli, to wysyłajcie je już teraz na Messengerze Radia SK. My będziemy je sprawdzali. Wracamy zaraz.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
0: 20.
4: Z ręki do...

puszczę avec moi. Rap 20 w Radio SK. 19.

Twierdzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Oki i Sobel i w razie W, 9 minut po 23. Dzisiaj dowiemy się, czy Sobel też wypuści o północy album. To faktycznie temat, o którym głośno, ale nie o tym teraz, bo w studiu jest Getz. To teraz już tak oficjalnie, siemanko raz jeszcze.
1: Yo.
0: Yo. Podoba mi się to przywitanie. Bardzo mi się podoba. Mogę ci zdradzić, że twój kawałek wpadnie dzisiaj jako nowość do notowania. Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
1: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
0: Okej, to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
1: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
0: czyli
1: przez
0: to jest,
1: dziecko.
0: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
1: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
0: Okej.
1: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
0: Okej, okay, no to jest piękna historia.
1: To jest mój cloud name.
0: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
1: Mroczne.
0: Mroczne?
1: Tak. To były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
0: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
1: Zdecydowanie.
0: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na, chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
1: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
0: Okej. Czyli to w ten sposób, to działa.
1: Tak.
0: Okej.
1: Tak. Nie, no kumuluje energię do burzy, tak bym to, wiesz.
0: Kumuluje energię do burzy. No to tak, o tej burzy bardzo chciałbym pogadać zaraz, bo czuję, że ta burza to z piorunami, ale mam nadzieję, że takimi pozytywnymi i
1: tak,
0: muzycznymi.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to o nich zaraz pogadamy, gramy miejsce 17, to Chivas i to nieodpowiedzialne.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: pylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: 17 minut po 23, to PZ i bez nas nie zaczną i my faktycznie nie zaczniemy. Cały czas jest w studiu Getz, zresztą dopiero się rozkręcamy i zaraz będziemy o tym wszystkim rozmawiali, co się dzieje. No i właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Getza?
1: Tak. Okay. Zdecydowanie. Myślę, że tak. Co miesiąc może trochę... rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
0: Okej, okay, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
1: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
0: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. Dalej, co przed nami.
1: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mhm. Niż mamy dwa projekty już.
0: Okej.
1: Okay. Może nawet więcej.
0: Okej, okay, no to jest
1: wiesz, bardzo... jakby jak tyle mnie nie było, to jednak...
0: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają tak. Więcej niż jeden utwór muzyczny.
1: Tak.
0: Okej, okay, no tu jestem bardzo zaskoczony.
1: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
0: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
1: się
0: za
1: tajemnicy jeszcze.
0: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
1: Totalnie nie.
0: Okej.
1: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat,
0: tak.
1: Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś w ten deseń, to absolutnie nie.
0: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
1: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
0: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
1: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego, no i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji
0: oczywiście.
1: Albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
0: Okej, okay, no dobrze, no to okiełznujmy to w takim razie razem. Gramy miejsce 15, ale zaraz wracamy do rozmowy i pytań mam jeszcze naprawdę dużo, również związanych z tym.

0: Żabson, Hellfield i Sentino. To Sopot w Radiu SK. 30 minut zostało do północy. W studiu jest cały czas Getz. Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu, Anathema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją. Mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, łącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
1: Wiesz co, tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić. Zacząłem to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no, było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami. Mhm. I rodziło się to w bólach.
0: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli? To znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
1: Miałem nauczyciela, tak.
0: Okej. Okay.
1: Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
0: Tak. Getz pokazuje ręce.
1: Wykonane, wiesz, w środowisku Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
0: tak jest.
1: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali, czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym.
0: Okej. Okay. Jeden z najbardziej, albo może najbardziej ambitny człowiek w polskim rapie, gościem Rap 20, Getz. Zaraz wracamy, będę miał jeszcze dużo pytań również dotyczących tego projektu. Gramy miejsce 12.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zrobię ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mam.

0: że za chwilę będzie tutaj też kawałek od dzisiejszego gościa, a tym gościem jest Gedz. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam, jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
1: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który okay. Już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
0: Okej, że mu nie pasuje outfit.
1: I zaczyna jęczeć.
0: Okej, no czyli to...
1: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
0: No proste.
1: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
0: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
1: ma swój gust.
0: Ma swój gust, to mi się
1: coś
0: podoba.
1: Go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
0: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz. Żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit. I chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
1: Nie mam pojęcia.
0: Czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz? God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek. Natomiast wątek Kłemo na Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłemo u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie?
1: I tak nie, to tak, wiesz... Przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
0: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
1: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
0: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
1: do końca
0: pewien.
1: FL Studio był tym takim pierwszym... Pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam. Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
0: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie. My gramy miejsce 10, teraz to będzie Whitechor, Palari i Vivi Simon, ale już mogę powiedzieć, że na 9, czyli już za chwilę, Gedz i Guns, czyli Cloud 9. Co ty na to?
1: Yeah.
0: Głosujcie na ten kawałek na sk.pl, aby za tydzień może pojawił się na pierwszym.

0: Tydzień temu to było miejsce pierwsze rap 20, dzisiaj to miejsce ósme MJ Deli i Deli Supreme. 8 minut przed północą w studiu cały czas jest Getz. Jeszcze go nie wypuściłem, choć zaraz faktycznie to zrobię. Ale istnieje taki numer, który jest jednym z najważniejszych dla mnie numerów jako słuchacza rapu i też człowieka, który się rapem zajmuje dzisiaj, powiedzmy. Nazywa się Akrofobia i to jest taki kawałek, no, gdzie uważam, że spośród wszystkich tych milionów wyświetleń, które się tam pojawiają, prawdopodobnie połowa, przynajmniej 30% jest moja. I tam pada taki wers: niebo nie jest limitem, unoszę się w górę. No i to, co mnie zastanawia, to jest to, czy ty unosisz się jeszcze czasem do tego, żeby no chociażby takich projektów jak ta Akrofobia, czy wszystkie inne stare rzeczy sobie wrócić, uśmiechnąć się albo powiedzieć: o nie, jakie to było straszne. Jakie ty masz podejście do tego, do wszystkich tych rzeczy, które już po drodze robiłeś?
1: Momentami ambiwalentny stosunek mam do tego, a momentami mam coś takiego, że no dobra, gdybym wymienił ten wokal na dzisiejszy, to luz.
0: Czyli to
1: albo
0: nie jest
1: kilka
0: tak,
1: wersów, że... to luz. Okay. Nie, myślę, że one, te płyty są starsze, zmiksowane fajnie, dobrze się zestarzały. Poza tym, że wiesz, no mam albo tam kilkanaście lat więcej, albo, albo kilka lat więcej, to no zawsze by się coś zmieniło.
0: No pewnie.
1: Ale jestem, z tego albumu NNJL jestem bardzo zadowolony.
0: No właśnie, i nawet jak by sobie tak posłuchać tego numeru tytułowego z NNJL, to ja mam wrażenie, że ty od zawsze... No miałeś jakąś taką głębszą wizję przy każdym z twoich albumów. To nie były jakieś losowe numery, które sobie nagrałeś. Ja mam takie poczucie i właśnie chciałbym, żebyś teraz mi powiedział, że czy to jest tak, że ty zawsze miałeś taką wizję głębszą? Bo też mam takie poczucie, że takie posiadanie wizji czasem w branży może przeszkadzać chyba.
1: To przeszkadza na pewno, ale nie wiem, czy mi akurat.
0: Ale miałeś
1: taką
0: wizję.
1: I nie wiem też, czy ta wizja zawsze jest taka super klarowna, jak się do tego siada. Natomiast z tym albumem, o którym teraz mówisz, to na pewno było tak.
0: A po
1: tak
0: drodze?
1: To pamiętam, że w ogóle na początku się pojawił gdzieś w mojej głowie ten tytuł Niebo nie jest limitem, który potem został do akronimu streszczony, troszeczkę zwężony, żeby można było z tego zrobić też logo. No i tutaj Forest Szoboba, bo Forest mi pomógł bardzo postawić tą wizję tego konkretnego albumu, no i Gracz również, który jest bardzo ważną, wiesz, jakby osobą na tej płycie.
0: No pewnie, że tak, natomiast lata mijają, niebo nie jest limitem nadal, to też ten, cały ten skrót stał się jakimś takim wielkim hasłem, które idzie obok ciebie przez życie, co?
1: Tak, tak, i to jest kwestia akurat przypadku, bo kiedyś sobie po prostu postanowiłem, czego nie dotrzymałem już po drugiej płycie, że wszystkie moje albumy będą określone właśnie czteroliterowymi akronimami.
0: Okej, ależ utrudnienie sobie rzuciłeś.
1: Tak, i stwierdziłem, że co ja w ogóle wymyślam. I tutaj akurat zrezygnowałem z tej wizji, z tego konceptu na przyszłe płyty. No ale kurczę, ten album, duży sentyment mam do niego, to ci powiem. To jest coś, co bitowo bardzo lubię.
0: O tak.
1: I na pewno przetarło szlaki i postawiło te wszystkie osoby też na mapie.
0: Z całą pewnością.
1: Bo po tym albumie wszyscy też poszli w różne, różne miejsca. Dimz zrobił płytę z Białasem, Gracz zaczął miksować cały polski
0: tak
1: hip-hop, no, Forest z Quebo. Wiesz, jednak
0: no tak.
1: To jest mocna rzecz.
0: Czyli jesteś po prostu trendseterem, człowiekiem, który wyznacza tutaj historię, która
1: ja
0: się...
1: to powiedziałeś, nie ja. Nie do tego zmierzałem.
0: Getz, trendseter, to jest mój statement w takim razie, ale zanim cię wypuszczę, to takie ostatnie pytanie, no bo na tym mi bardzo zależy, a nawet bardziej niż mnie, to na pewno słuchaczom, twoim słuchaczom i słuchaczom Rap 20. Kiedy możemy spodziewać się dalej Getza? Co Getz ma w zanadrzu i czy jest na co czekać? No bo to, że jest, to wiem, ale czy bardzo długo trzeba czekać na niego?
1: No myślę, że jeszcze kilka tygodni maksymalnie.
0: No okej, dobrze. Się robi, się piecze w takim razie. Tak. Getz, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję.
0: No i niebo nie jest limitem, pamiętajcie o tym, tylko nie wymyślajcie sobie wymyślania tytułów na cztery literki. Dzięki.

zmiły, to niż wódkę moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem z wularem muszę w końcu podbić świat.

lekarz, no i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz, wolisz być czy też mieć. Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak trzeba.

marzył, że będziemy kiedyś sławni. Chociaż to akurat jebać pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców, bez przyjaciół i miłości.

Kilizimer i ta sama to miejsce czwarte rap 20. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Tam można głosować też na dzisiejszego gościa, czyli Gedza. Jego Cloud9 dzisiaj na miejscu 9. Sprawdzimy, jak będzie za tydzień, a my przechodzimy do miejsca 3. To tym razem Kubi producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guzior i wszystko na potem.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w